0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.
5: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły do walizki się, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatnie

0: RMF Max.
1: RMF Max Poznań.
2: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanu łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiąść na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

żłobką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Maron Hofstadt rozgrzewa was od samego rana. To kawałek I Like w RMF Max i siemano!
1: No elegancko.
2: Kliber, Karola, Matełko. Słuchajcie, startujemy dla was od razu z ważnymi newsami. Influencerka została przyłapana podczas tego, że na maratonie w Berlinie wzięła rower i kawałek sobie podjechała.
0: Dlaczego w ogóle?
3: Właśnie dlaczego?
2: Powiedziała, że to dlatego, że ona się źle czuła.
3: Ojo, a ja zostałam przyłapana na spaniu w pracy. Też się chyba źle czułam.
0: Ale w ogóle to jest, za każdym razem tak się robi, że jak biegasz, źle się czujesz, to jedziesz na rowerze, nie?
2: No, wiadomo, że se bolta nie wzięła albo czegoś, żeby podjechać.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5

0: Fajnie gramy rano, od samego rana do pracy i do wstawania. Wasted w RMF Max, no i zatrzymajmy się przy tej pracy.
1: Aha.
0: Jaka praca nie śpi?
1: Dajcie nam znać, koniecznie czekamy na wasze głosówki. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie. Niech usłyszy to cała Polska. Mało tego, będziemy szarpać ludzi, którzy śpią, żeby się dowiedzieli, że nie śpicie.
2: Więc teraz wchodzisz na naszego Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, klikasz tam sobie w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę. Cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi w tym momencie.
0: No właśnie, bo jak już o tej porze nie śpisz i jesteś z nami, no to weźcie tym po prostu wszystkim pochwal. Nagraj głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, jaka praca nie śpi.

0: Mama.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Poznań 93,5 FM.

0: to główka sama się kiwa, bo Rihanna gra w RMF Max.
1: A w naszej redakcji newsowej główki już pracują i mamy dla was najnowszy flash i prognozę pogody, a to wszystko już o 6 w RMF Max.
2: Jeżeli jeszcze nie nagrywałeś głosówki na temat tego, jaka praca nie śpi, to jest ostatni moment, bo już za chwilę wszystkie najważniejsze prace, czyli wasze, puszczamy na antenie RMF Max i cała Polska słyszy.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. To nie tylko bicie. Przemoc wobec dzieci może mieć wiele różnych form, mówią specjaliści. W naszym regionie ruszyła akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwrócić uwagę na ten problem.
4: To ogólnopolska akcja, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone. Ta kampania organizowana po raz trzeci jest już wspólnym przedsięwzięciem bardzo wielu środowisk.
3: Mówiła liderka kampanii Monika Sajkowska. Kampania potrwa do 19 listopada. Policjanci z Poznania odzyskali skradzione w Niemczech Porsche warte 150 tysięcy złotych. Samochód znaleziono na posesji w powiecie międzychodzkim. Był już częściowo rozmontowany, a oryginalne tablice zastąpiono polskimi. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 38 lat podejrzanych o paserstwo. U młodszego znaleziono także kilkadziesiąt gramów marihuany. Obu grozi do 5 lat więzienia. Własne drzewo w lesie? To możliwe. Leśnicy organizują kolejną edycję akcji Las Nowożeńców. Jeśli się zgłosicie w specjalnym lesie, zobaczycie roślinę z tabliczką zawierającą wasze imię.
5: No, ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. Oto sadzenie jesienne w nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października. Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz, jakiś film też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
3: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę albo fanpage leśników z nadleśnictwa Babki. Noś odblaski, świeć przykładem, zachęcają policjanci. To ważne, gdy za oknem szybciej robi się ciemno. A mała rzecz może uratować nasze życie. Gdzie odblaski powinniśmy przyczepiać?
6: Piesi, spacerowicze powinni umieszczać opaski i zawieszki odblaskowe jak najniżej. Najlepiej na wysokości kostek, łydek lub kolan. Drugim kluczowym miejscem są dłonie i przedramiona od strony jezdni. Zwłaszcza lewa ręka przy poruszaniu się lewym poboczem. U dzieci i młodzieży natomiast elementy odblaskowe poza dolnymi partiami ubrań powinny znajdować się również na plecakach i na kurtce bądź też bluzie. Natomiast rowerzyści i użytkownicy hulajnóg oprócz wymaganego przepisami oświetlenia stałego powinni posiadać elementy odblaskowe tak samo jak pozostali na dolnych częściach ubrań.
3: Wyjaśniał Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: Trzy minutki są po godzinie 6:00 i od razu robimy od samego rana. Powiedz, że czwartek, powiedz, że jest czwartek
0: jest
2: dzisiaj.
0: Jest czwartek i robimy faktycznie razem z wami.
2: Więc zostańcie koniecznie z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. Za chwilę sprawdzamy, jaka robota nie

0: 8 minut po godzinie 6, no i od takich bangerów to ja wstałem, nie wiem jak wy.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy wy się odzywacie do nas, bo my was zapytaliśmy, jaka praca nie śpi, to było jeszcze przed 6, więc dostajecie od nas odznakę super bohaterów.
0: Dziękujemy z nami, że jesteście. Słuchamy w takim razie, kto nie śpi.
3: Oczywiście kierowca już nie śpi.
4: Oczywiście kierowca.
0: Kierowca, kto dalej?
5: Właśnie nie śpię, bo jadę na siłownię i mi się nie chce.
2: No i to jest najcięższa robota, pojechać na siłownię, jak ci się nie chce.
0: Mi się nie chce, a nie wstałem, nie?
6: Kopanie buraków cukrowych nie śpi.
0: Szacunek. Od samego rana się kopie buraki? Nie wiedziałem nawet.
2: Pozdrawiamy buraki.
7: Ja na przykład nie śpię, mimo że mam wolne. A nie śpię tylko dlatego, żeby dłużej nic nie robić.
4: O, to jest perfidne.
0: Nie, no brawo, oczywiście, no.
8: Stolarze nie śpią.
4: Stolarze. Strugają wariata.
9: No halo, dzień dobry. Kłania się Sąd Okręgowy w Krakowie. Już pracujemy. Pozdrówka.
0: Proszę wstać, stąd idzie.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Moi drodzy, jesteście najlepszą poranną ekipą. Dobrze, że z nami jesteście, bo właśnie dla was teraz

0: Max i już prawie 19 minut po godzinie 6 w dobrych humorach zaczynamy. Co to dzisiaj jest? Czwartek.
1: Wybitnie dobrych, wybitnie.
2: 18 po 6 jest jakby co?
1: Jest o tym, jak można z pracy coś wynieść pożytecznego.
2: No wiadomo.
1: Jest historia pracowników, którzy przez 3 lata wynosili z pracy miedź, no. Różne elementy miedziane.
2: Złomiarze.
1: Tak, to pracownicy tacy z pomysłem na jeszcze dodatkowe przerobienie. No ale fajne jest to, ciekawe, że w te 3 lata narobili strat na 5,5 miliona złotych.
0: Co?
2: Matko bosko jedyno.
1: I wynosili to na złom obok pracy i teraz razem z tym, kto skupował ten złom, będą mieli proces, no.
2: No dobrze, no ale przynajmniej wiadomo, na które złom wynosili, bo jest od kogo odkupić po dobrej cenie.
0: Tylko ja nie wiem, kto to teraz będzie nosił z powrotem, przecież to ciężkie musi być, jak tyle dostali
1: z powrotem.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Kochanie, słyszałeś to?
8: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
7: Duch?
8: To Halloween w Zamku Książ.
9: Miało być trochę strasznie.
7: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
9: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
7: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
9: Wracamy?
7: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
10: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
11: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
14: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
13: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
14: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
13: Swanson?
14: Mądra suplementacja już od 57 lat.
13: Przekonuje mnie to.
15: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz. We'll be right back.

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: I po reklamie.

0: z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: czym te klucze schowaliśmy, a waszym zadaniem jest odezwać się do nas na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Tak, dobrze, wszyscy już słyszymy. Gdzie te klucze schowaliśmy? Nagrajcie głosóweczkę. Gdzie są dzisiaj klucze?
1: Ale to jest piekarnia, więc teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama i nagrywasz nam głosówkę. To jest bardzo proste. Zobacz, tam wchodzisz w wiadomości, klikasz mikrofonik i od razu możesz do nas wysłać głosówkę. Nagraj nam głosówkę, gdzie dzisiaj Mateusz schował klucze, ale to jest edycja piekarnia.
2: O poranku słuchasz RMF Max.
0: No i jak myślisz, że nie znasz odpowiedzi, to spokojnie, daj znać, bo my też
3: bo nie
0: znamy.
3: Nie ma złych w ogóle.
0: Dokładnie. Messenger RMF Max albo Instagram, czekamy na twoją głosówkę. Gdzie są klucze?

0: O poranku nic nie brzmi lepiej niż RMF Max i ten numer Music Sounds to Fast Boy 3, nie, prawda, bo 8 minut po wpół do 7 w RMF Max.
1: Ale ja przy okazji też wiem, co brzmi dobrze. Dobrze brzmią klucze, które Mateuszko gdzieś ukrył i wy zgadujecie, co to może być za dźwięk.
2: Ale to, co wyście wymyślili dzisiaj, to, żeście nam poprzesyłali, jesteście naprawdę najlepsi, a teraz wszyscy się będą świetnie bawić, jak będą słuchać tego, co to się wydarzyło.
0: Uwaga!
3: Uwaga dzisiaj w piekarniach, bo można znaleźć w makowcu klucze. Śmiem twierdzić, że Mateuszko wrzucił klucze do miski z makiem.
2: No, wiadomo, najgorzej jak klucze wchodzą między zęby.
1: Zawsze. Nienawidzę tego, nie? Wy tak samo? Co dalej?
4: Klucze są w słoiku po dżemie różanym do ponczusiów.
0: No tak, bo to przecież już październik, to tłusty czwartek, tuż.
1: Ponczusie.
5: Klucze są w bułce tartej. Nikt ich nie znajdzie, dopóki nie zrobi kotletów.
0: Piekarni?
1: Ale jak w ogóle kotlety ubijać z rana? Kto kotlety bije rano, ludzie?
0: Mój sąsiad.
1: Na poczcie pracuje, dawaj dalej.
6: Myślę, że klucze są w piekarniku na blaszce.
1: No, zobacz tam na Instagramie u nas na relacji, gdzie, jak ta blaszka wygląda, no.
7: Moim zdaniem te klucze są w wiaderku do dojenia krowy.
1: Ale jak byście chcieli tę krowę w ogóle zmieścić do studia? No proszę was. No.
2: Musieli to jakoś zrobić.
0: No to co, poranek RMF Max. Poranek RMF Max. Jak chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę były te klucze, to wejdźcie na Instagramie poranek RMF Max, tam już wrzuciliśmy dla was wideo. No i wybaczcie nam, że nie były na blaszce ani nie były w wiaderku.
2: Ale rozwaliliście nas i wyślemy wam gadżety za to.
1: Jesteście najlepsi.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT. Gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka! Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
20: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
21: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
22: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
17: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Poznań 93,5 FM.

0: Ten numer zostanie z wami na cały dzień i to dzięki RMF Max. Velvet i Fix Me na 11 przed 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Proszę sobie wyobrazić kanapę postawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.
0: Na kukirinach?
3: Na kukirinach i że tam siedzą ludzie i sobie jadą elegancko przez świat dziarsko. To było, słuchajcie, w Stanach, w Karolinie Północnej. Już mniejsza z tym, gdzie policja ich zatrzymała i powiedzieli, że hej, hej, fajnie to wygląda, ale generalnie tak nie wolno. Także ostrzegamy, jakbyście mieli taki pomysł w Polsce, to jest nielegalne.
4: No widzisz, tak, tak się zasiedzieliśmy, a to już drugie czerwono.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No, tam jest Karolina Północna, a tylko u nas jest Karolina Poranna.
4: Obecna.
0: Widzicie, jesteśmy lepsi niż Stany.
3: Masz to w Polsce.

dopiero wstaję. Tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.

0: No i to jest bardzo dobre towarzystwo na tę porę. 4 minuty do godziny 7 zostały. The Weeknd robi wam ostatnie piękne minuty tej godziny. Flash, prognoza pogody i sport to już za moment. Max. Żebyście byli poinformowani na starcie dnia. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da!
12: To auto wciąż tu stoi?
13: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
12: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515-111-111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515-111-111.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Wjechała siódma, więc wjedzie Flash Sport i pogoda i wjechała Ania Łopuszańska.
7: Wjechałam na pełnej. O poranku Polacy tankują nieco taniej. Benzyna kosztuje maksymalnie 6,83, to o 3 grosze mniej niż wczoraj. Diesel notuje spadek o 6 groszy i kosztuje 7,74 za litr. Ekonomiści tymczasem wieszczą podwyżki stóp procentowych i to już za miesiąc, a to niestety uderzy w kredytobiorców. Na razie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie i to pomimo inflacyjnego wzrostu. No a nasza złotówka niestety ma się kiepsko. Euro stoi po 4,38, dolar 3,93 i to jest wzrost o 4 grosze, frank szwajcarski 4,70, a za brytyjskiego funta trzeba dać 5,18. Na ratunek polskiemu złotemu rusza Narodowy Bank Polski, który zwiększa rezerwy złota. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton kruszcu i to były największe miesięczne zakupy od kilkunastu miesięcy. W skarbcach NBP mamy więc 675 ton złota. Maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Rząd ogranicza pensje medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nowość w przepisach to jest konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie. Wrony i gawrony przejęły wrocławskie tory. Stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów nie jest już modne, a poza tym po co się męczyć, skoro można wykorzystać do tego miejski sprzęt.
8: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
7: Mówił Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
9: To jest grill u gawrona.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Iga Świątek szykuje się do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Starcie z rozstawioną z numerem 13 Elis Mertens. Już jutro, wczoraj nasza zawodniczka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-1, 6-3. W pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju po 3 godzinach walki Kamil Majchrzak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 6-7. Tymczasem były piłkarz reprezentacji Hiszpanii Pedro Rodriguez kończy karierę. Wiele lat grał w Barcelonie. Jego ostatnim klubem było rzymskie Lazio. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali starcie rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81 i na zamknięcie jeszcze ręczna w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce przegrała u siebie niestety z Magdeburgiem 30-35.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Słuchajcie, no pogoda niestety szykuje zamach na dobre samopoczucie Polaków. Jesienie pokaże się od tej gorszej strony, ale to dopiero jutro. Dziś lato, miejscami oczywiście słonecznie prawie w całym kraju, do 25 stopni na południu i południowym wschodzie, północ i zachód trochę gorzej, tam od 16 do 18 kresek i możliwe opady, ale też będą przejaśnienia.
10: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: Strasznie.
7: Co strasznie?
6: Strasznie mi już to wszystko jesień, wiecie? Takie hasło na poranek. 7-4, wstawaj, nie udawaj.
9: Ej, ja cię kurczka, no. To jest czwartek, są 4 po 7. Filip Klimer.
11: Karola Kowalska.
12: Mateusz Marek.
9: A Ania wróci.
7: Wróć.
9: Dokładnie za godzinę. Zostańcie z RMF Max.
11: A Somber już jest.
9: No i kto jest lepszy?
7: Ania.
9: Ania czy Somber?
12: Te wrony z tymi orzechami są najlepsze.
9: Zdecydujcie.

0: Takiego duetu potrzebujecie o poranku. Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Lekarze alarmują, ponieważ okazuje się, że jadą już do was na sygnale, ponieważ sprawdzili to, ilu osobom sztuczna inteligencja poradza w sprawach zdrowia i wyszło im, że ChatGPT w sprawach zdrowia doradza 300 milionom! 300 milionom ludzi na świecie. No czajcie.
4: Wow, ja wolę tam takie bardziej tradycyjne metody. Na przykład dzwonię do żony, od razu wiem, co mi jest, no i też trudno się nie zgodzić.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: ale my lubimy ten numer. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie brzmi tak samo dobrze. Neptunika i What If w RMF Max. Na zegarach jest już 18 minut po godzinie 7, a to oznacza naszą ulubioną zabawę.
1: Do tablicy proszę. Kto chce, ten się zgłasza. Kto nie chce, ten słuchaj się świetnie przy okazji bawi i śmieje się z nas, bo my nie znamy naprawdę tych odpowiedzi na pytania.
2: No. Tak, a ci, którzy się załapią, zgarną stówkę kieszonkowego dla dzieciaków.
0: Szukamy ludzi, którzy jadą właśnie z dzieciakami w samochodzie do szkoły, więc jeśli macie taką ekipę na pokładzie, to wymyślcie teraz nazwę swojej samochodowej drużyny.
1: I wyślijcie ją pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei...
3: Dzisiejsza kategoria...
2: To geografia.
0: Więc jeśli jedziesz z dzieckiem, jeśli chcecie mieć co opowiadać w szkole, w pracy, przyślij nazwę waszej samochodowej drużyny. Wybierzemy tę najbardziej geograficzną, bo to dzisiejsza kategoria i najbardziej śmieszną.
2: SMS pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Tutaj przesyłacie nazwę swojej drużyny, a finał jest za chwilkę.
1: Pośpiesz się, zanim inni cię wyprzedzą z tą nazwą drużyny.
0: 3001.
3: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
10: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
11: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
10: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
16: masz. Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznaj 93,5 FM.

0: 28 minut po godzinie 7. Teraz każdy będzie spocony.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami ekipa z Zielonego Zakątka Chodzieży. Karolina, Marysia i Piesek Rufus. Siemano.
3: Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: O, jesteście.
3: Dobra, jesteś.
2: Dobra,
3: jesteś.
2: Dobra. Dzisiejsza kategoria to geografia. Wybrana do grillowana została Karolina.
3: Do usług.
2: Marysia ma 13 lat i będzie zaraz wybiegać z samochodu do szkoły, ale póki co to jeszcze wjeżdżamy. Prosimy o bardzo trudne pytania z zakresu wiedzy z geografii.
0: Marysia, gotowa? Marysiu?
3: Halo, halo? Tylne siedzenie, halo, halo?
2: No.
3: Czy mamy Marysię?
1: Do tablicy, proszę.
3: Czy mamy Karolinę? Czy mamy Rufusa? Halo, jesteście z nami?
4: Tak, jestem.
0: To dawaj, Marysia, w takim razie zadajesz pytania z geografii do Karoliny. Bardzo proszę.
4: Jak nazywa się najgłębsze jezioro na świecie?
2: No, najgłębsze jezioro na świecie. No, no, Karola.
3: No, no.
2: Karola.
3: Nie pamiętam, no przecież no. Nie będę nawet się kompromitować, bo nie pamiętam.
0: Ona zna tylko te z Polski.
2: To jaka jest poprawna odpowiedź, Mario?
4: Bajkał,
2: no, no oczywiście, że bajkał. Jezu, ale wstyd, Karola, naprawdę. Dobra, drugie pytanie, zniszczmy ją do końca, no.
4: Przez ile państw przepływa rzeka Dunaj?
2: Ale wybij chociaż dwa, no. Karola, jedno daj, no. Dunaj.
3: Pomidor i pomidor.
2: O, nie. Dobra, Marysia, zagięłaś ją idealnie. Dlatego wędruje do ciebie stówka kieszonkowego, a my będziemy się śmiać z tego jeszcze przez tydzień.
3: Tak.
2: Idę sprawdzić, jakie płynie, przez co płynie ten Dunaj.
3: Ja idę po swoją mapę, słuchajcie, po mój atlas geograficzny.
2: Żeby nie było, ja też nie wiem. Karolina ma mapę Polski z Globusa, nie? Pozdro.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.

0: Ale wlatują te bęgery do RMF Max. Whatever turns you on na 27 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Chcielibyśmy, żeby ktoś z was dzisiaj mógł wygrać 1 000 000 złotych.
2: No, chcielibyśmy, bo takie pieniądze są do zgarnięcia teraz, także kiedy słuchacie nas, RMF Max.
0: Wyobraź sobie, że możesz ten dzień skończyć w taki sposób, że kupisz sobie to, o czym od dawna marzysz. Możesz kupić coś dziecku, możesz spłacić ratę albo kartę kredytową.
1: Zabezpieczyć przyszłość. Wy już tam dobrze wiecie, na co 1 000 000 złotych by się w domowym budżecie przydał.
2: Na pewno. No, w sejfach jest minimum 5 koła, no ale właśnie, jest też ten piękny 1 000 000.
0: Jest bardzo dużo do wygrania, albo jest jeszcze więcej.
1: I jak to zrobić? Bo bardzo byśmy chcieli, żebyś miała na to szansę.
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
2: MAX. Te pieniądze czekają na ciebie teraz. MAX pod 7467. Ślij teraz. 7467.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
9: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Polski energetyk, czyli męskie granie orkiestra i nareszcie na 11 przed 8.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Od przyszłego roku 2027 będzie można mieć w ramach kupionego biletu lotniczego, w cenie będzie zapewnione, że możesz zabrać ze sobą dwa bagaże podręczne. Takie
1: no w wchodzą końcu.
3: Przepisy i tak teraz będą musieli w tych samolotach nas wreszcie szanować.
4: No nie, żeby to był moment, nie, że akurat właśnie teraz opanowaliśmy do perfekcji już ubieranie na siebie do samolotu 15 warstw i tak, żeby to nie wyglądało podejrzanie, że nam po prostu jest zimno.
2: Słuchasz Poranka RMF Max.
1: No i tak, no będzie można dwa, ale pewnie w tanich liniach będzie trzeba schować ten mały większy, nie?
3: Tak, i zapłacić za niego jeszcze więcej. Podniesiemy ceny. Bagaż za darmo, ale ceny wyżej.
1: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: Tum, Cyril Stumble in, słuchacie RMF Max, jest za 4:08, a punktualnie o 8:00 fajne informacje, flash, sport i pogoda. RMF
1: Max. Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23. Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
5: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
4: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Grzegorz,
15: Asia, Martyna,
16: Lady Gaga,
17: z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Poznań 93,5 FM.
0: Punktualnie o 8 w RMF Max. Wszystko co najważniejsze, flash, sport, pogoda i Ania Łopuszeńska.
20: Dzień dobry ponownie.
14: To średnio przyjemny poranek dla niektórych kierowców. Ci z Krajowej 50 utknęli w korku w Zieleńcu na Mazowszu na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów. Osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje ruchem. A my pozostajemy na Mazowszu, bo są też problemy na S8. Między węzłami Głębocka, Łabiszyńska zderzyła się osobówka z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i przenosimy się teraz na Wiejską, bo wieczorem posłowie mają głosować nad zakazem sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Lewica i Polska 2050 chcą m.in. nocnej prohibicji, zakazu reklamy alkoholu i wyższych opłat za zezwolenia.
15: Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł.
14: To Michał Dobrołowicz, to w takim razie sprawdźmy, co na to nasi słuchacze.
16: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
17: Moim zdaniem bez sensu.
20: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
14: Takie rozwiązanie działa już m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. Kluczowe dla wyniku głosowania w Sejmie mogą być głosy opozycji. PSL krytykuje projekt, a Konfederacja zgłasza zastrzeżenia. Wieczorem natomiast polecamy patrzeć w niebo. Nad Polską pojawią się drakonidy. Rój meteorów związany z gwiazdozbiorem Smoka. Najlepsze warunki do oglądania tego spektakularnego zjawiska będą między 20 a 23. Drakonidy potrafią zrobić niezły zamęt. Dawniej dochodziło do solidnych burz meteorów. Najsłynniejsza w historii była ta z wybuchami aktywności w 1933 i 1946 roku, gdy obserwatorzy raportowali tempo rzędu tysięcy zjawisk na godzinę. To prawie jak fajerwerki w Sylwestra, tylko że bez hałasu.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Porażka Polaka w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Niestety Kamil Majchrzak po 3 godzinach walki na korcie uległ Niemcowi 7-6, 6-7, 6-7. Na korcie w Szanghaju w akcji teraz Hubert Hurkacz. Nasz tenisista walczy właśnie z Jamesem Duckworthem. 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie natomiast pokazowy mecz rozegra Maja Chwalińska. Tenisistka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową.
22: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
14: No i Chwalińska rok zaczynała jako 146. zawodniczka rankingu WTA, teraz jest 21. Na zamknięcie jeszcze hokej. Ekipa GKS Tychy zgarnęła punkty w Lidze Mistrzów. Polski zespół po 3 tercjach remisował z Adler Mannheim. 4-4 starcie zakończyły dopiero rzuty karne. A my patrzymy na Huberta Hurkacza, no i jest prowadzenie. Także gratulacje, będziemy Was informować na bieżąco.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Na termometrach dziś tak 18 z plusem nad polskim morzem, ale tam mogą pojawić się jakieś chmury. Będzie też padało, ale to będą takie opady przelotne jeszcze. Natomiast reszta kraju na szczęście może liczyć na słońce. 23 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie nawet, więc całkiem przyjemnie, ale jutro już 13 z plusem i niestety chmury.
23: Ania!
14: Słucham!
19: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Tak sobie wyobrażam, że jak te drakonidy spadają, nie? To trzeba zamknąć okno, bo one jak lecą, to robią tak.
24: Takie smoki to są?
0: Tak, bo to są.
14: Ale to tylko w Krakowie, tak.
25: Z Krakowa są właśnie takie gwiazdy i to są gwiazdy z Dragon Balla. Filip Kliber,
24: Karola Kowalska,
0: Mateusz Marek.
25: Bonjour.

0: To jest właśnie dobry poranek, kiedy wszyscy słuchamy sobie Bruno Marsa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest 11 minut po godzinie 8 i my od razu przenosimy się do świata pieniędzy. No bo wiadomo, o czym porozmawiać o poranku? No porozmawiać o pieniądzach, bo pan Glapiński jako Narodowy Bank Polski wypuścił nowe 10 zł, tylko tym razem to nie będzie w banknocie, to będzie w monecie.
0: Nie.
2: To jest moneta taka kolekcjonerska, która wybita została na 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej, ale będzie można normalnie nią płacić w sklepach.
3: Fajnie, bo będzie też można łatwiej wyprać w spodniach niż papierowe 10 zł.
0: No tak, no i...
4: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Fajnie też, bo przydadzą się niedługo do automatu, bo tyle będzie kosztowało cokolwiek w automacie.
2: Ale jak to trzymać w tej przegródce, nie w portfelu?

0: Cały czas wakacje w głośnikach RMF Max. Lost Frequencies i Paraiso na 21:20 minut po godzinie 8.
1: No i właśnie, po 8 u nas zabawa w takim stylu wolnym, czyli codziennie pytamy was o coś zupełnie innego, o coś, co akurat przyjdzie nam do głowy. Zatem zróbmy sobie razem dzień i powiedzcie nam teraz...
2: Co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy?
0: Że ten gość to jest chyba przemądrzały.
2: No tak myślą. No. Albo pewnie zazdroszczą mi, że można robić tak niewiele, a osiągnąć tak wiele.
1: Albo na przykład, że jem tylko białe bułki i fajnie.
0: U nas możesz się nagrać i usłyszeć się w radiu, a przy tym dacie znać innym słuchaczom, że nikt ze swoimi dziwactwami po prostu nie jest sam, nie?
1: Ale możesz też tylko słuchać i po prostu dobrze się bawić, słuchając innych.
2: Ale nagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Zróbmy razem jaja, zróbmy dzień, a potem usłyszysz się w radiu, a potem może zobaczysz się na naszym Instagramie.
0: Także już teraz zaobserwuj poranek RMF Max na Instagramie. Czekamy na twoje głosówki. RMF Max. RMF Max. Co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy? Facebook, Instagram, RMF Max. Tam czekamy na głosowy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole.

0: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
8: Tak, znowu coś się zepsuło.
7: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
9: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Poznań 93,5 FM.

0: Oj, 8.31, to jest Jamal i Policeman, który was budzi o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, co myślicie, że myślą o was ludzie w pracy?
4: No i przyszło dużo ciekawych odpowiedzi, niektórych nie możemy w ogóle puścić. Ale są takie, które możemy i bardzo fajnie.

0: A co to tak robi dzień? Co to sprawia, że się uśmiechamy? To Ila Jokes, Lawinia i kawałek Reasons o 8.37.
1: No i słuchajcie, musicie w poranku od nas coś takiego dostać, żeby wam było łatwiej dzisiaj wygrać kasę.
2: Jest do wzięcia 1 000 000 złotych, minimum 5 000, jak odbierzecie telefon. No ale wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ci, którzy słuchają poranka RMF Max, mieli przewagę. Umówmy się.
0: No, to mnożymy. Teraz wasze szanse mnożymy. I tylko przez 6 minut i mnożymy je razy 480.
2: W 6 minut możesz, nie wiem, napisać maila, zadzwonić do żony, męża albo zadbać o to, żeby dzisiejszy dzień skończyć ze statusem milionera albo milionerki.
1: No tak byśmy bardzo chcieli. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 42 z VAT-em lub przez rmfmax.pl.
2: Runda bonusowa dla słuchaczy RMF Max przez 6 najbliższych minut. Każde twoje zgłoszenie mnożymy razy 480.
0: SMS Max na numer 7467.
3: Reklama.
4: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
14: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało.
15: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Tak sobie zanotowałem. Czas nam umiliła, robotę zrobiła prima ballerina od Margaret.
1: O!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: No i to właśnie Mateuko robi te piruety językowe.
3: Nobel Gostu, wiadomo, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały nagrody nauczyciela roku 2026. Został nauczycielem roku Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
3: Wow.
1: W Dąbrówce wielkie brawa, fajnie.
0: Gratulacje.
3: Ale ja jak już tylko usłyszałem, że nauczyciel roku 2026, to znałem odpowiedź.
1: No.
3: Nie mój.
2: Słuchasz RMF Max.
0: Ale są właśnie tacy dobrzy jak pan Tomasz. To warto, warto docenić.
1: Siadaj. Piątka z plusem.
0: O, ten jest Tomasz. Najlepszy.

0: Avicii w stronę godziny 9. To jest najlepszy pomysł na tę porę. Waiting for Love w RMF Max do 9:05, a my tutaj oglądamy Huberta Hurkacza.
1: I mamy nadzieję, że do godziny 9 też się rozstrzygnie ten pojedynek, chociaż właśnie w tym momencie, no i za szybko powiedziałem. No. 1-1 jest.
2: No to jeszcze nie wszystko stracone, a wszystkie inne ważne informacje we fleszu, który punktualnie o 9 w RMF Max.
1: Także koniecznie zostańcie. Hubi w pierwszym secie 6-3, w drugim 5-6. A Hubert, myślałem, że będziesz jak siatkarze i gładko 3-0.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forking T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forking T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
8: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
1: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
0: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też!
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody o 9. Paulina Gołąb, zapraszam. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając ranił też siebie. Mieszkańcy są przerażeni.
2: I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
3: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
1: Właśnie teraz w ratuszu zbiera się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Rozmowy mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla ostrołęckich szkół, a także tego, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Minęła 9, a to dobra pora, by zajrzeć na poznańskie drogi. Spory zator na Dąbrowskiego i Wawrzyńca do Niestachowskiej. Niestachowska też stoi od Wojska Polskiego. Tradycyjnie o tej godzinie w większym towarzystwie jedziemy Lutycką, Lechicką i Bałtycką. Zwalniamy miejscami na Jana Pawła II, Chlonda i Hetmańskiej. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej drogi. Ale to nie koniec informacji dla kierowców. Dziś od rana zamknięta jest w Poznaniu ulica Opolska na odcinku od Jesionowej do Jarzębowej. Przyczyną jest awaria kanalizacji. Na razie nie wiadomo, kiedy zakończą się prace naprawcze. Wyznaczono objazd, zwracajcie uwagę na znaki. UAM nie ma kasy na przebudowę Jowity. Akademiki tak jednak powstanie, przekonują władze uczelni. Na razie trwa opracowywanie projektu, a pieniądze na jego realizację mają pochodzić ze specjalnego funduszu.
4: W tej chwili powstaje projekt. W momencie, kiedy będzie dokumentacja budowlana gotowa, występujemy, cały czas rozmawiamy o tym z ministerstwem, występujemy do funduszu dopłat BGK o sfinansowanie z tych pieniędzy, które są specjalnie przeznaczone na mieszkalnictwo studenckie.
1: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. W Poznaniu rusza sezon na łyżwy. W najbliższą sobotę otwierają się 2 sezonowe lodowiska przy Malcie oraz w hali sportowej Wilda. Malta będzie czynna codziennie od 8 do 22, a w piątki i soboty do 23. Na Wildzie pierwszego dnia pojeździmy od 16, w kolejne od 7 do 21.45. To ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu w Poznaniu. Od jutra ochłodzenie. Jak radzicie sobie z jesienią i jakie macie na nią sposoby?
5: Ja wolę aktywność bardziej niż siedzenie przy telewizorze, przy kawie i tak dalej.
6: Bardzo lubię jesień. Wiosna jest paskudna, bo zawsze prowadzi do zimy. No a jesień to wiadomo.
7: Co najlepiej robić jesienią, żeby czas szybciej leciał?
8: Zwiedzać, czy muzeum, czy... No tak sobie chodzimy.
9: No lepiej pójść do lasu na grzyby. Świeże powietrze, ładna pogoda. Las odpęża ludzi z góry.
10: Jak jest zła pogoda, to co akurat?
9: Książki.
1: Z poznaniakami rozmawiał Przemek Wałczyński.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Pochmurny poranek w Poznaniu, ale miejscami mogą przebijać się niewielkie przejaśnienia. Według synoptyków dziś możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia z przewagą umiarkowanego, a opady deszczu też są prognozowane, ale dopiero wieczorem. Na termometrach od 10 do 12 stopni w dzień maksymalnie zobaczymy 21. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie niskie, a pogoda rano korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, później obojętnie. Jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
12: 3 minuty po godzinie 9 wchodzicie sobie do pracy, więc to jest czas na żart, na start.
13: Dlaczego sprinterzy świetnie jeżdżą samochodem? Mm? No bo się znają na biegach. Wiem.
12: A co, na wstecznym też?
13: I dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
14: Karola Kowalska,
13: Mateusz Marek.
14: Izalia, 4 po 9. Dzięki.

Swedish House Mafia w RMF Max z hitem Happiness is so sad. Mamy czwartek, więc czemu tu się smucić? Nie mam pojęcia. W końcu weekend na horyzoncie. Dzisiaj dzień ośmiornicy do tego i proszę, jak się pięknie składa. Ósmy w kalendarzu. Ośmiornica ma 8 ramion. To chyba nie przypadek. No i Matt Damon obchodzi urodziny. I dzień pieroga mamy. Jeju, jak to wszystko połączyć? Mam nadzieję, że na urodzinowy posiłek Matt Damon zje pierogi z ośmiorniczkami. Jednak dałem radę. I tak samo damy radę w pracy. Dziś, w czwartek, ze mną zostańcie do 12. Tu Fiołas, siema w RMF Max. Sprawdzimy, co nowego na rejonie. Będzie do wygrania milion. No i hitów nie braknie. Ed i

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
18: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
0: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Hey, this is Imagine Dragons.
22: What's up, it's Jean Paul.
23: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Poznań 93 i 5 FM.

czarowała w RMF Max Lady Gaga. Teraz uwaga, trzymajcie się wszyscy. Poznań. Poznań czeka prawdziwy technologiczny cud. Na dworcu głównym ruchome schody chyba serio będą ruchome. Wyobrażacie to sobie? No przecież te schody już są legendarne i to nie tylko w Poznaniu, bo wcześniej częściej były schodami po prostu niż ruchomymi. No, a jak samo PKP tłumaczy, wcześniejsze prace przy nich były tylko naprawami, które to miały schody utrzymać przy życiu. Teraz odpuścili już nawet awaryjne naprawy i zapowiedzieli wymianę. Ja tylko mam nadzieję, że wymienię całe od razu, a nie że stopień po stopniu. RMF Max, RMF Max. Wyobrażacie to sobie? Jakby ruszał się tak co drugi, to by było coś. O tym też byłoby głośno. Somebody, my body isn't ready for RMF Max.

0: palenie ponoć już niemodne, a oni ciągle chcą tylko faje i faje. Warto nie być fają i nie przegapić okazji na 1 000 000 złotych w RMF Max. Taka kasa na was czeka w sejfach, w złotej kumulacji. W sejfach dziś minimum 5 000 złotych. Czyli gracie o dużo więcej albo o gigantyczne pieniądze, bo gdy już wchodzisz do finału, nie wypuszczamy cię z pustymi rękami. Broń Boże, czyli nawet jeśli nie trafisz miliona, możesz wyjść z bardzo konkretną kwotą. O korzyściach chyba nie muszę mówić. Można kupować bez patrzenia na cenę albo spłacić coś, jeśli macie jakieś raty, które siedzą wam z tyłu głowy. Wystarczy do zabawy wejść na rmfmax.pl albo łapiąc za telefon i grając o milion jednym SMS-em. Wpisujecie w treść słowo MAX i wysyłacie na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Gracie o duże, większe albo gigantyczne pieniądze. To może być nawet milion, a minimum 5 000. 7467. SMS o treści MAX.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Rabat 10 zł na paliwo.

0: Zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
4: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
12: Pochmurny poranek w Poznaniu, ale miejscami mogą przebijać się niewielkie przejaśnienia. Według synoptyków dziś możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia z przewagą umiarkowanego, a opady deszczu też są prognozowane, ale dopiero wieczorem. Na termometrach od 10 do 12 stopni w dzień maksymalnie zobaczymy 21. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie niskie, a pogoda rano korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, później obojętnie. Jakość powietrza jest dobra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
9: RMF Max.
8: RMF Max Poznań.

0: Czy ten numer jest w stanie nam się osłuchać? Oj, chyba nie. Hużariego Moving to the Sun. No właśnie. A dzisiaj Moving po Poznaniu trochę cięższe. Opolska od rana zamknięta, a opolską sporo ludzi z Dębca jednak do centrum dojeżdża, więc niektórym może właśnie oszczędziłem parę minut. Opolska zamknięta, Aquanet wjechał z wykopami, bo jest problem z kanalizacją i część okolicznych budynków ma problem z prawidłowym odprowadzaniem ścieków, dlatego jest objazd, weźcie kilka minut zapasu, no bo umówmy się, objazd to nic wielkiego, jeżeli w domu masz kupę kłopotów.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Najgorzej, tego w domu boję się zawsze najbardziej. To nowość, Karol G w RMF Max.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max.
8: Wyniki, sukcesy, porażki.
7: Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Studio RMF Max Poznań na zegarach 10. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku tylko nieco ponad 8,5 km autostrad. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Co o polskich autostradach mówią kierowcy?
2: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
1: Tyle Magdalena Greinert.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: O bezpieczeństwo można zadbać już za złotówkę dziennie, zaznaczają strażacy. Tyle w przeliczeniu na miesiąc kosztuje podstawowa czujka, która może w porę ostrzec przed zagrożeniem. To szczególnie ważne, bo w tym sezonie w regionie odnotowano więcej zatruć tlenkiem węgla.
3: Zachęcamy do tego, by przeprowadzać domowe testy bezpieczeństwa pożarowego. Na naszej stronie internetowej jest możliwość wejścia w link, przeprowadzić taki test. O co chodzi w tym teście? My staramy się poprzez te pytania, które tam są, bo one są bardzo proste i krótkie, staramy się zwrócić uwagę, z jakimi źródłami zagrożeń mamy do czynienia w domu. Bo część z naszych obiektów ma właśnie piece grzewcze. Bywa, że jeszcze w naszych mieszkaniach, szczególnie w starych kamienicach, są piece kaflowe, w których ludzie też korzystają, mając tylko wewnątrz swojego mieszkania ogrzewanie.
1: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Uwaga na fałszywe wiadomości kierowane do studentów i pracowników UAE. Oszuści podszywają się pod doktorantkę i oferują rzekomo niepotrzebne uczelniane wyposażenie. W rzeczywistości próbują wyłudzić dane. Uniwersytet apeluje, by nie odpowiadać na takie maile i pod żadnym pozorem nie klikać w dołączone linki. Szpecą miasto zamiast zwiększać sprzedaż. Reklamy znikają z poznańskich ulic, chwalą się urzędnicy. Właśnie udało się posprzątać w ten sposób ulicę Obornicką. Co się zmieniło, to wie Przemek Wałczyński.
4: Na samej Obornickiej udało się już zdemontować blisko 160 różnego rodzaju banerów i billboardów, a to dopiero początek, mówią urzędnicy odpowiedzialni za walkę z reklamowym chaosem. Akcja trwa od początku września, a Obornicka od lat była wskazywana jako jedna z najbardziej zaśmieconych miejsc w Poznaniu. Urzędnicy sprawdzają szyldy, tablice i banery i informują właścicieli, co trzeba zmienić albo usunąć. Takie działania plastyka miejskiego są skuteczne, bo w życie weszły już zapisy uchwały krajobrazowej, a na celowniku są kolejne zaklejone reklamami ulice w Poznaniu.
1: I na koniec tego flesza trochę sportu. Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań odniosły wysokie zwycięstwo w trzeciej kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Akademiczki pokonały na wyjeździe Artego Bydgoszcz 67-37. W sobotę drużyna z Poznania zagra u siebie z Zagłębiem Sosnowiec. A teraz czas na prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Jeśli macie w planach wyjść dziś na krótszy lub dłuższy spacer, to jest to dobry pomysł. To ostatni w tym tygodniu tak ciepły i przyjemny dzień. Na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni, a na niebie zachmurzenia zmiennego z przewagą umiarkowanego. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby i umiarkowany. Po zachodzie słońca synoptycy nie wykluczają opadów deszczu. Jutro zdecydowanie chłodniej, na termometrach 13 stopni maksymalnie, ale bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Hity na maksa.
6: Dzisiaj można pieroga na śniadanie, pieroga na lunch, pieroga do kawki, no bo w końcu świętujemy Dzień Pieroga. Jak są pączki, to mają tłusty czwartek. To niech to będzie czwartek z farszem. W RMF Max nadzieje jest piękne. Armin na start, Roxy i Faust w kolejce. Będzie też Marlon Hofstadt. Po 10:00 witam was w Byle do Obiadu. Tu Fioła, siema. RMF.

prosta melodia na pianinie, a wkręca się niesamowicie Marlon Hofstadt w RMF Max. Jeśli lubicie pianinko, to zostańcie koniecznie, bo mam dla was klasyk, którego charakterystyczne piano, co prawda na samplu, ale pokochał świat. 30 lat temu powstał ten numer, a ja mam wrażenie, że wersy Tupaka I See No Changes to idealny komentarz po każdych wyborach parlamentarnych w Polsce. Tupak z klasykiem, muzyczna perełka w RMF Max, Changes.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: No i mamy jesień.
8: A ja mam dla ciebie cynk.
7: O, cynk. W sensie podpowiedź?
8: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To ma sens.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: I po reklamie.

hit. Taki fest, fest boy w RMF Max. Gdybyście mieli powiedzieć, jaka poznańska ulica powinna być posprzątana w pierwszej kolejności, to którą byście wymienili? Ciekaw jestem, czy wszyscy wymieniliby ulicę Obornicką. To o niej przez lata mówi się, że właśnie zasłużyła na największe porządki i miasto zapowiada, że właśnie ruszyły reklamy. Także jeżeli chodzi o miejsca do parkowania i ogólny wygląd okolicy przy Obornickiej. No i bardzo dobrze, fajnie, jak już złapali taki porządkowy ciąg, to można by pójść za ciosem i tak na przykład też Plac Kolegiacki posprzątać. RMF Max. Albo chociaż porządek w szufladzie by się przydał, tej u prezydenta z naklejką do zabetonowania. Wiktor Waligura, teraz jego 4 pory roku w RMF Max.

0: Świetna nowość na jesień w RMF Max Wasted. Jeśli czujecie się zmarnowani całym tygodniem w pracy, ale o marnowaniu wiecie, co myślę.
1: No, God, please, no! No!
0: Nie zmarnujcie 10 wyjątkowych minut, które właśnie startują w RMF Max. W zabawie o 1 000 000 złotych. Każde zgłoszenie teraz mnożę razy 450. Uwaga! Zaczynamy rundę bonusową w złotej kumulacji RMF Max. I pomyśl sobie teraz o tym, że nagle to ty możesz ustalać zasady. Chcesz gdzieś jechać? Jedziesz. Chcesz coś kupić? Kupujesz. Chcesz zrobić sobie miesiąc przerwy w pracy? Robisz. Mając 1 000 000 na koncie, można. Teraz wchodząc do zabawy SMS-em za 4,90

0: kurwa z VAT-em, zgarniasz za jednym zamachem 450 losów, ale tylko przez 10 minut. Od teraz. Nie zmarnujcie tej szansy. 7467. Na nowy numer wystarczy wysłać hasło MAX. Teraz ty rozdajesz karty. 7467. SMS o treści MAX.
1: MAX. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
17: Jeśli macie w planach wyjść dziś na krótszy lub dłuższy spacer, to jest to dobry pomysł. To ostatni w tym tygodniu tak ciepły i przyjemny dzień. Na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni, a na niebie zachmurzenia zmiennego z przewagą umiarkowanego. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby i umiarkowany. Po zachodzie słońca synoptycy nie wykluczają opadów deszczu. Jutro zdecydowanie chłodniej, na termometrach 13 stopni maksymalnie, ale bez opadów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
1: RMF Max.
18: RMF Max Poznań.

i wy też bardzo tęskniliście za tym, żeby ubrać łyżwy i wskoczyć na lód. Już w ten weekend Poznań odpala sezon zimowy. Od najbliższej soboty ruszą dwa sezonowe lodowiska. To nad Maltą i to na Wildzie. Na Malcie w weekend nawet będzie można poszaleć do 23. Ceny biletów zaczynają się od 16 zł do 24 w weekend. W weekend zawsze jest troszkę drożej. Ale na Malcie będzie też ice party z DJ-em. No fajnie, choć w mojej jeździe figurowej ulubiona figura to ta leżąca na lodzie.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
16: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
15: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
18: A wiesz dlaczego?
17: No właśnie nie.
18: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
17: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
18: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
17: Swanson?
18: Mądra suplementacja już od 57 lat.
17: To brzmi jak przemyślany wybór.
19: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
20: I po reklamie.
21: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Seria groźnych zdarzeń w szkołach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dziś rano 15-letni uczeń zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny na Mazowszu. Ranne zostały 3 osoby. Policja zatrzymała też nastolatka, który wczoraj planował atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. 17-latek mówił, że planuje zrobić komuś krzywdę na terenie placówki. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
22: U tego nastolatka, 17-latka,
0: znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
21: Mówił Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Przypomnijmy, wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
21: Zamiast ślęczenia nad książkami stawia na eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły spod poznańskiej Dąbrówki został wybrany najlepszym w Polsce. O tym w pigułce teraz nasz reporter.
22: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWing i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową. W konkursie pokonał 12 innych nauczycieli z całej Polski. Jak zdradził, jego metodą na naukę jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem.
21: Informował Przemek Wałczyński. Czy w bibliotece można spotkać smoka albo wielogłowego potwora? O tym przekonają się uczestnicy spotkania Fantastyczne Zwierzęta, jak je znaleźć w bibliotece. W Bibliotece Raczyńskich pokazane zostaną stare księgi, w których wiedza miesza się z legendami i wyobraźnią. O tajemniczych stworach opowie Katarzyna Drozdowska-Sawińska. Spotkanie dziś o 18:00, a wstęp jest wolny. To okazja, by zdobyć cenne doświadczenie. Do 15 października trwa nabór do jesienno-zimowej edycji programu staży studenckich w Poznaniu.
23: Czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach.
21: Mówiła Aleksandra Napierała z Poznańskiego Magistratu. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze szybkie info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę m.in. na ulicach Mateckiego, Świętego Wawrzyńca, Santockiej, Bukowskiej, Dmowskiego i Góreckiej. Uważajcie w tych miejscach. Uważajcie też na skrzyżowaniu ulic Garbary i Grochowe Łąki. Tam nie działa sygnalizacja świetlna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A z dobrych informacji zakończył się remont ulicy Grunwaldzkiej. Drogowcy odnowili ponad półkilometrowy odcinek między ulicą Bukowską a rejonem ulic Matejki i Szylinga.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
21: 21 stopni pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli sporo chmur i trochę przejaśnień. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie niskie. Po zachodzie słońca możliwe są też opady deszczu, więc wieczorem parasole mogą się przydać. Taka aura za oknem nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotnie popada, a na termometrach zobaczymy 11 stopni, a jutro maksymalnie 13 na niebie i słońce i chmury.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
26: Siemka po 11.
27: RMF Max.
26: I to jest ta chwila, kiedy w naszych głowach po raz pierwszy przed weekendem pojawia się myśl, co takiego można by zostawić na po weekendzie. I nie czujcie się z tym źle, wszyscy tak mamy. Tu Fiołas, zapraszam z wami do południa. Alan Walker i Ava Max. Na start będzie Shakira i Burna Boy, a do tego Oscar Sims.

Simsów RMF Max. Tymczasem Wielkopolska ma nowy rekord Polski i naprawdę robi wrażenie. Chodzi o wielkość, a w zasadzie ciężkość dyni. Dynia Renia z wielkopolskiego Wągrowca waży 918 kg, no i została rekordzistką podczas festiwalu w Krapkowicach. Do rekordu świata jeszcze troszkę brakuje, ponad 350 kg, no ale 918 i tak robi wrażenie. Jak z tego zrobić lampion na Halloween? Tutaj chyba byłaby potrzebna ekipa budowlana. RMF Max. RMF Max. Ale brawo, brawo za Dynię, Renię, Renatę. A wiedzieliście, że Ataner od tyłu to Renata? O, teraz niektórym Dynię zawiesiłem.

0: Jeśli dziś tempo w pracy macie zawrotne i coś was do tego zestresowało, może w robocie, a może na trasie, zróbcie sobie oddech. Podobno oddech czyni cuda. To tak jak złota kumulacja w RMF Max. Też może dać wam oddech. W sejfach przecież dziś minimum 5000 zł, a można wyciągnąć z nich nawet 1 000 000. No i wyobraź sobie, jaki 1 000 000 dałby ci oddech. Nie trzeba przecież od razu kupować jachtu. Ale przez chwilę przestajesz myśleć o ratach, o tym, ile co kosztuje. Żeby wejść do zabawy, przecież wystarczy tylko jeden SMS z hasłem MAX wysłany na nowy numer 7467. Warto wejść do zabawy i zagrać o dużą kasę za 4,92 z VAT-em. Teraz zgłoście się po 1 000 000. To co, bierzemy oddech i wpisujemy MAX, a potem 7467.
1: MAX. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Słyszałeś to?
5: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
4: Duch?
5: To Halloween w Zamku Książ.
6: Miało być trochę strasznie.
4: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
5: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
4: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
5: Wracamy?
4: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
7: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
11: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Widać, Liwce przydałyby się chyba okulary, skoro nie widzę nic poza tobą, śpiewam w RMF Max. A może to już kwestia wieku, ja nie zaglądam w PESEL, ale może to jest event dla niej. W piątek i sobotę, 9 i 10 października na MTP odbędzie się już 15. edycja Viva Seniorzy. W pawilonie trzecim od 10 do 17 będzie można, drodzy państwo, wybrać się na bezpłatne badania. Na przykład konsultacje ze specjalistami, będą spotkania z uczestnikami Sanatorium Miłości, dwa koncerty, Ritmo Italiano, do tego Beatlesi, trochę o AI, czyli idealna impreza dla współczesnych 30-latków. Patrzę na ten harmonogram i powiem nieźle. Rano yoga, badanie ciśnienia, popołudnie ze sztuczną inteligencją, a wieczorem rock and roll. I kto tu ma tempo życia zawrotne? Młodzi, tu mi tramwaj jedzie. A w sumie to

0: Reklama.
1: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
8: Karolina.
9: Marek.
10: Zuśka.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Hey, it's Dua Lipa.
13: Hey, this is Kygo.
14: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Poznań 93.5 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
19: 21 stopni pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli sporo chmur i trochę przejaśnień. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie niskie. Po zachodzie słońca możliwe są też opady deszczu, więc wieczorem parasole mogą się przydać. Taka aura za oknem nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotnie popada, a na termometrach zobaczymy 11 stopni, a jutro maksymalnie 13 na niebie i słońce i chmury.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
1: RMF Max.
16: RMF Max Poznań.

Dany and Reese w RMF Max. Spoglądaliście na dzisiejszą datę w poziomie? 8 dziś. No, nie żeby czwartek w pracy miał trwać nieskończenie długo. Broń Boże, minie szybciej niż wam się wydaje. Bo przecież już za moment Irek i Aśka z wami w programie I Wszystko Gra, a ja dziękuję za to przedpołudnie. Minęło raz dwa, no nie? I tak to robimy w RMF Max każdego dnia. Jutro też będę z wami po 9:00. Był z wami Fiołas. Dzięki, cześć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: By ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
9: I po reklamie.
10: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
11: Cześć, jestem Angelika.
12: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
13: Cześć kochani, z tej strony.

0: Studio RMF Max Poznań na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Nastolatek, były uczeń tej szkoły, jest już w rękach policji.
1: Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe, woźna nauczycielka, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
0: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: To cichy zabójca, ale można go wykryć. Mowa o czadzie. Jak już wam mówiliśmy, przed zagrożeniem uchroni nas mała czujka. Strażacy przypominają, że czad jest zagrożeniem nie tylko w domach ogrzewanych tradycyjnymi piecami na drewno czy węgiel.
3: Najczęściej i najwięcej zdarzeń odnotowujemy w takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z piecami, gdzie pali się drewnem, węglem, czyli takim paliwem stałym. To faktycznie sytuacje, w których jest najwięcej interwencji. Mniej tam, gdzie mamy instalacje gazowe czy inne źródła opału. Natomiast trzeba pamiętać, że szczególnie w kamienicach jest to ważne. Różne są te budynki wielorodzinne.
0: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Szlak Jerzycjady wychodzi poza Poznań. Od teraz śladem postaci z kultowej powieści można wybrać się do Pobiedzisk.
4: Rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jerzycjady po Poznaniu powstał. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł kilku osób, właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. No w jakiś naturalny sposób to powstało po prostu.
5: Co ten szlak obejmuje i co na nim znajdziemy?
4: Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania.
0: Mówiła przewodniczka Anna Basińska, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Pierwsze zwiedzanie szlaku z przewodnikiem zaplanowano na najbliższą sobotę na 10 w bibliostacji na Pobiedziskach, a my do szlaku Jerzycjady jeszcze wrócimy dziś we fleszach RMF Max. Skrzypce, wielkie emocje i artyści z całego świata. W Poznaniu rozpoczyna się dziś 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Uczestnicy zmierzą się w wymagających przesłuchaniach, walcząc o prestiż, uznanie jurorów i nagrody. 50 muzyków zaprezentuje się w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziś o 19:00 inauguracja wydarzenia, a jutro rozpoczną się przesłuchania. A w sobotę poznańskie psiaki znów ruszą w trasę. Przed nami marsz Kejterka. Start o godzinie 11:00 w parku Jana Pawła II przy pomniku Pyry.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże, utrzyma się do wieczora, a na termometrach będziemy widzieli maksymalnie 21 stopni. Warto zaplanować sobie spacer, to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18:13. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ciśnienie niskie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na termometrach 16 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Hity na maksa.
8: A my już wiemy, jaka będzie pogoda zimą.
9: I wam powiemy, jaka tak będzie.
8: Jak pół roku temu mówiliśmy, jaka będzie pogoda latem, to nam się wszystko sprawdziło, także koniecznie zostańcie z RMF Max.
9: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry, mamy czwartek.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam przyszłego milionera.
1: I równie ciepło witam przyszłą milionerkę.
0: I proszę teraz nie udawać, że to nie było do was, bo to właśnie słuchacze RMF Max mają wielką szansę zostać dzisiaj milionerami.
1: Dzisiaj możesz wygrać 1 000 000 złotych w złotej kumulacji.
0: I to fajnie brzmi, ale jeszcze fajniej się realizuje, bo z pomocą naszego supermnożnika, uwaga, uwaga, uwaga, mamy dla was rundę bonusową. Każde zgłoszenie wysłane teraz na nasz SMS-owy nowy numer 7467. 7467 to ten numer. Wysyłasz SMS o treści MAX i takie jest zgłoszenie. Mnożymy razy 500.
1: Powiedziałeś to tak skromnie. Razy 500 to jest najlepsza okazja na dzisiaj. Najlepszy moment, żeby wejść do zabawy w czwartek jest właśnie teraz. Bo teraz mnożymy razy 500.
0: Ja znam kilku milionerów i oni nie lubią, jak się tak do nich mówi. Wiesz, nie, no, do milionera trzeba spokojnie.
1: Ty znasz niewłaściwych milionerów. Ja znam takich, którzy doskonale wiedzą, że właśnie tak trzeba mówić o dużych pieniądzach. www.rmfmax.pl, tam też możecie wejść do zabawy, tam też mnożymy szanse.
0: Nazywamy to zabawą, ale kiedy w grze jest milion, to sami wiecie, że zabawa robi się bardzo poważna. Chcesz wygrać milion? Wyślij MAX na 7467.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit.

0: Medical.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.
6: Jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.

0: Dobrze wiemy, że w samochodach sobie nuciliście. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Bo to jest taki numer, że trzeba nucić, no.
1: A jaka będzie zima? Podpowiada popołudnie RMF Max.
0: Uwaga, bo czekają nas gwałtowne kontrasty termiczne i anomalie przejścia od okresów bardzo ciepłych do ostrych fal mrozu.
1: Ja to wam wytłumaczę. Będzie tak, ciepło, ciepło, zimno, zimno, zimno, potem trochę ciepło, potem znowu zimno, zimno.
0: No.
1: A potem jest lato, sierpień, no i znowu zima. No.

0: Jak słychać, my w RMF Max to się znamy na muzyce, a muzyka zna się na naszych słuchaczach. Primadonna, jedna z tych piosenek, które są właśnie o tobie. A za chwilę będziemy grali taki numer, że jeśli dzisiaj nie mówisz tak, nie mówisz nie, to piosenka również będzie o tobie. Bądźcie z nami.
1: Reklama wygenerowana z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów.

0: nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, małe, umiarkowane i duże, utrzyma się do wieczora, a na termometrach będziemy widzieli maksymalnie 21 stopni. Warto zaplanować sobie spacer, to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18.13. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ciśnienie niskie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na termometrach 16 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: nie mówię tak, nie mówię nie. Chłopaki myślą, że to jest piosenka o nas, dziewczyny, ale my wiemy, że to nie jest prawda.
1: Jasne. Zaszkodziła, czy może mu nie zaszkodziła mrożona pizza książulowi? Internet się zastanawia, największa dzisiaj drama.
0: Zaszkodziła i to bardzo. Z jego kanału w ciągu jednego dnia odpłynęło 20 tysięcy subskrybentów.
1: To przetrawią i wrócą. Prawie 2000 kalorii, jedna pizza książulna. Wszystkie ważne informacje za chwilę we Flashu o 13.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
7: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
6: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
7: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
6: Swanson?
7: Mądra suplementacja już od 57 lat.
6: Przekonuje mnie to.
8: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
17: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
18: I po reklamie.
21: Witajcie, mam na imię Klaudia.
22: Cześć, jestem Kuba.
23: Hi, this is Britney Spears.
24: Hi, this is David Guetta.
25: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Poznań 93 i 5 FM.
0: Na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. O fali przemocy w szkołach będą dyskutować dziś przedstawiciele rządu i służb. Kto weźmie udział w tym spotkaniu?
1: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
0: O czym informował Igor Skrzypek.
27: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: UAM nie ma środków na przebudowę Akademika Jowita. Władze uczelni zapewniają jednak, że obiekt zostanie zmodernizowany. Trwają prace nad projektem, a finansowanie inwestycji ma pochodzić ze specjalnego funduszu.
3: Pozostaje jeszcze kwestia wkładu własnego i mamy ogromną nadzieję, że tutaj ministerstwo nas wspomoże. Korespondujemy w tym zakresie z ministerstwem, ale na tym etapie jeszcze pieniędzy przyznanych nie mamy, natomiast zainwestowaliśmy wszystkie pieniądze, które dostaliśmy z ministerstwa i własne, około 3 milionów, w te prace przygotowawcze.
0: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. W Jowicie po remoncie może zamieszkać nawet 300 studentów. Pierwsi z nich mają wprowadzić się tam za niecałe 5 lat. We Fleszu RMF Max o 13 wracamy do szlaku Jerzycjady. Jak już wam mówiliśmy, wychodzi on poza Poznań. Na nowym szlaku jest kilkadziesiąt miejsc związanych z książką, które każdy miłośnik powieści Małgorzaty Musierowicz powinien odwiedzić.
4: 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Prom, no ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiałowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na poznańskim szlaku Jerzycjady, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań.
0: Mówiła przewodniczka Anna Basińska. Do szlaku Jerzycjady jeszcze dziś wrócimy. Poznański Stary Rynek zamieni się w kwiatowy dywan kwietny. Z wrzosów powstanie obraz przedstawiający poznańskie koziołki oraz napis PBO. Akcja już jutro, start o 11 przy fontannie Apolla. Do układania może dołączyć każdy, a po wydarzeniu wrzosy trafią do mieszkańców. Akcja przypomina o trwającym głosowaniu w poznańskim budżecie obywatelskim 2027, a głosować, przypomnijmy, można do 30 października. I na koniec tego flesza to już pewne. Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu od stycznia pokieruje Jacek Przybyłowicz, tancerz, choreograf, pedagog i menadżer kultury. Jego kandydaturę jednogłośnie poparła komisja konkursowa, a następnie zaakceptował Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nowy dyrektor ma na koncie blisko 40 spektakli choreograficznych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ze zmiennym zachmurzeniem, ale z przewagą umiarkowanego. Na termometrach od 19 do 21 stopni ciśnienie jest niskie i spada, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jakość powietrza w mieście jest dobra, więc warto wyjść na spacer. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze wam zrobi. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 16 stopni, a wieczorem możliwe są opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: 13:03. Dzisiaj jest czwartek, a w kalendarzu jest dzień ośmiornicy.
22: I koniecznie z tej okazji proszę zaprosić do pracy jeszcze 3 kolegów.
0: No.
22: Ty plus tych 3 kolegów i ogarniacie tematy na 8 macek.

0: wiadomo, że jak Post Malone zrobi numer, to to będzie taki hit, że Sunflower w RMF Max.
1: Teraz będzie ogień. Internet wam to na pewno pokaże. Prezydent Karol Nawrocki w ringu z bokserskim mistrzem wszechczasów Manny Pacquiao. No i mistrz bardzo chwali technikę naszego prezydenta, prezydenta Nawrockiego.
0: No wszystko fajnie, tylko ten wizerunek fajtera to psują trochę buty, bo prezydent wszedł na ring w lakierkach takich garniturowych.
1: Niech pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto nigdy nie miał dziurawych skarpetek.
2: Max. Reklama. To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
3: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
2: To ciężka praca, Jasiu.
3: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
2: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
4: Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
19: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
5: Poznaj 93,5 FM.

0: Kawka kawką. Ale dzisiaj jest najlepszy dzień, by zostać milionerem. Najlepszy dzień, by wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max.
1: I to nie tylko dlatego, że akurat dzisiaj z nieba spadają rekordowe ilości gwiazd, bo jest taki deszcz drakonidów lecący z nieba.
0: Proszę bardzo, ja ogarniam cyferki lepiej niż trudne nazwy. 7467 to jest bardzo ważna cyfra w sprawie miliona. 7467, proszę tutaj wysłać SMS o treści Max. SMS kosztuje 4,92, ale tak wchodzicie do gry o cały okrąglutki 1 000 000 złotych.
1: Możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Tam też są różne opcje, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona.
0: Max na 7467. RMF Max. By dziś po południu wygrać 1 000 000 złotych.

0: się, a taki fajny prezent
1: na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
1: na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
16: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
8: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ze zmiennym zachmurzeniem, ale z przewagą umiarkowanego. Na termometrach od 19 do 21 stopni ciśnienie jest niskie i spada, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jakość powietrza w mieście jest dobra, więc warto wyjść na spacer. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 16 stopni, a wieczorem możliwe są opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut zaprasza na ekskluzywny wywiad na naszych socialach. Oglądajcie go z wielką przyjemnością. My już go widzieliśmy, jest świetny.
2: 300 milionów zniczy. 300 milionów zniczy. My Polacy kupujemy co roku.
1: 300 milionów?
2: No.
1: To koniecznie proszę jeszcze pamiętać, że do tych 300 milionów trzeba dołożyć jedną bardzo ważną rzecz. Przynajmniej jedną do każdego znicza.
2: Tak?
1: Chorągiewkę od harcerzy. Czuwaj.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.
20: Mam na imię Jadek.
21: A ja Daniel.
22: Cześć, tu Roxy Węgiel.
23: Cześć, tutaj Trip.
24: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
26: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 14:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Ann Carson, kanadyjska poetka, została tegoroczną laureatką literackiego Nobla. Od lat była faworytką do tej nagrody.
27: Akademia wrzuciła uzasadnienie że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich widać wpływy zarówno literatury antycznej Unii, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury.
26: Tyle Katarzyna Sobie. Wierzbichowska, Szuchta.
25: To jest RMF Max Poznań.
26: Zamiast przyciągać klientów, szpecą miejską przestrzeń. Poznańscy urzędnicy informują o kolejnych porządkach na ulicach miasta. Tym razem reklamy zniknęły z ulicy Obornickiej. Co dokładnie się zmieniło, sprawdził to Przemek Wałczyński.
0: Na samej Obornickiej udało się już zdemontować blisko 160 różnego rodzaju banerów i billboardów, a to dopiero początek, mówią urzędnicy odpowiedzialni za walkę z reklamowym chaosem. Akcja trwa od początku września. Obornicka od lat była wskazywana jako jedna z najbardziej zaśmieconych miejsc w Poznaniu. Urzędnicy sprawdzają szyldy, tablice i banery i informują właścicieli, co trzeba zmienić albo usunąć. Takie działania Plastyka Miejskiego są skuteczne, bo w życie weszły już zapisy uchwały krajobrazowej, a na celowniku są kolejne zaklejone reklamami ulice w Poznaniu.
26: We Fleszu RMF Max wracamy do naszego bezpieczeństwa. Jak je sobie zapewnić? Kupując czujkę czadu, a to wydatek około 100 zł.
1: To jest czujnik tlenku węgla. Czujnik, który ja osobiście też polecam, ponieważ ma ten wyświetlacz. I ten wyświetlacz nam między innymi może pokazać, czy mamy do czynienia z rozładowaną baterią, chociaż ten dźwięk zdecydowanie się różni, bo to są takie pojedyncze piknięcia. Natomiast tu jeszcze jest wyświetlane stężenie tego tlenku węgla, więc jeżeli chcielibyśmy instalować czujnik, to ja polecam z wyświetlaczem i też gwarancja. To jest coś, na co zwracam uwagę.
26: Czujkę prezentował zastępca komendanta wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt. Za niecałe 4 lata czujka dymu będzie obowiązkowa w każdym mieszkaniu i domu. Największa poznańska spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych ruszyła właśnie z montażem takich urządzeń u wszystkich mieszkańców. We Fleszu RMF Max o 14:00 teraz o nowej atrakcji w skrzynkach. Za tydzień w niedzielę przy Dworze Skrzynki zostanie otwarta ścieżka edukacyjna Skrzynki Krok po Kropli. Trasa ma 2,5 kilometra i prowadzi przez cenne tereny Ozu Bukowsko-Mosińskiego oraz Rynnę Polodowcową. Na uczestników czeka spacer z przewodnikiem, opowieści o przyrodzie i wspólne ognisko. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie, przypomnijmy, 18 października, a początek o 11:00. Co łączy Poznań, Brno i czeskie komiksy? Odpowiedź poznamy podczas Dni Kultury Czeskiej, które odbędą się od 12 do 17 października. W programie m.in. wystawy, spotkania z pisarzami i wydarzenia z okazji 60-lecia partnerstwa obu miast. Szczegóły na stronie miasta.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
26: Przyjemne popołudnie w Poznaniu, na termometrach 21 stopni maksymalnie, a na niebie i słońce i chmury, i tak będzie do wieczora, choć miejscami zachmurzenie będzie wzrastać. Ciśnienie jest niskie i spada, a wiatr słaby do umiarkowanego. Po zachodzie słońca słupki rtęci spadną do 16 kreski, a wieczorem synoptycy prognozują opad deszczu, więc jeśli planujecie późno wrócić do domu, to parasole mogą się przydać. W nocy na termometrach 11 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: Hity na Maxa. Przed Halloweenowa informacja obowiązkowa.
5: Bu basket.
3: Tak, żeby was dynka nie bolała na Halloween. Macie nas, RMF Max, wszystkie ważne informacje świata i trochę popołudniowej przyjemności.
5: Asia, Irek, dzień dobry raz jeszcze.

0: usłyszał w RMF Max i posłuchał, co mu Zalia chciała powiedzieć. Ale był z niego gamań, że aż 3 minuty jej zajęło tłumaczenie tych wszystkich skomplikowanych spraw związanych z życiem. Teraz mamy 4 minuty w temacie ogarnięcia najróżniejszych muzycznych i rodzinnych tematów, bo o tym jest ta piosenka Miss Jackson.
1: To jest nasza perełka na dzisiaj. To jest historia, w której chłopak tłumaczy mamy swojego dziecka, jak to tam naprawdę wszystko było, nie?
0: A wiadomo, z teściową nie ma żartów, mimo że piosenka zabawna.

0: 20 minut po drugiej, po południu. Mam tu w studiu RMF Max taki specjalny guzik, który jak nacisnę, to od razu wiadomo, że dzieje się coś ważnego.
1: Czuć ten podniosły nastrój.
0: Proszę Państwa, w czwartek złotej kumulacji dzieją się rzeczy piękne. W sejfach jest minimum 5000 złotych.
1: W sejfach jest też przepiękny milion.
0: I teraz Twoja rola, drogi słuchaczu, droga słuchaczko RMF Max. Proszę wejść do tego losowania, bo jak się nie trafi milion, to zawsze będzie jakiś spory hajs. Wybieracie sejf, a w sejfie może być albo milion, albo bardzo fajna kasa.
1: Możemy Wam to obiecać, że jak już wejdziecie do finału, to na pewno nie wyjdziecie z tego finału z pustymi rękami.
0: Może być dużo, może być więcej, mogą być nawet gigantyczne pieniądze,
1: z którymi potem będziecie mogli zrobić, co tylko sobie wymyślicie.
0: Marzenia określamy do miliona i teraz jak realizujemy te marzenia? Zgłaszamy się do zabawy, w której milion jest do wzięcia, a robimy to SMS-em o treści MAX wysłanym na numer 7467.
1: 4,92 zł. Tyle kosztuje hasło MAX wysłane pod numer 7467. Wchodzić możecie też przez internet www.rmfmax.pl.
0: Wiecie, co zrobić, by wygrać milion? MAX niech leci na 7467.
2: Reklama. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
3: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2+1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
16: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
15: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też!
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: Liwka i fajne nic. A teraz będzie coś. Coś, co koniecznie trzeba wiedzieć przed Halloween, bo to jest halloweenowa jazda obowiązkowa.
1: W tym roku na Halloween nie dajemy cukierków, tylko dajemy bubasket. To jest nowy trend z internetów. Już świat się w tym zakochał. To jest taki jesienny koszyk pełny wszystkiego, czego tylko chcecie. Takiego jesiennego.
0: I dzięki temu koszykowi Halloween będzie trochę bardziej polskie. Polskie, bo zgodnie z wielkanocną świąteczną tradycją w koszyku trzymamy co?
1: Jaja.
0: Tak, a tu będzie koszyk z psikusami, czyli to są takie jaja, które ktoś komuś mógł zrobić, nie? Ale dostał cukierki i się wstrzymał.

0: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Kochanie, słyszałeś to?
5: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
4: Duch?
5: To Halloween w Zamku Książ.
6: Miało być trochę strasznie.
4: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
6: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
4: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
6: Wracamy?
4: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
7: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów!

0: najmniej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na Maxa.
3: Poznań 93 i 5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
6: Przyjemne popołudnie w Poznaniu, na termometrach 21 stopni maksymalnie, a na niebie i słońce i chmury, i tak będzie do wieczora, choć miejscami zachmurzenie będzie wzrastać. Ciśnienie jest niskie i spada, a wiatr słaby do umiarkowanego. Po zachodzie słońca słupki rtęci spadną do 16 kreski, a wieczorem synoptycy prognozują opady deszczu, więc jeśli planujecie późno wrócić do domu, to parasole mogą się przydać. W nocy na termometrach 11 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: is the answer.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bum, bum. A, to jest dobra. To jest Katy Perry, to jest RMF Max, 5 minut i 15. Zanim wyruszycie w swoją podróż do domu, koniecznie musicie poznać jednego gościa.
1: Co to jest za historia w ogóle? 14-latek z Wadowic w Małopolsce zabrał rodzicom samochód i dojechał do Kołobrzegu nad morze. Piękne.
0: Tam w Wadowicach znowu się wszystko zaczęło, ale szkieły tego zawinęły, matko jedyna. A mógł w drugą stronę, w kierunku Watykanu pojechać, to by daleko.
1: Dojechał.
0: Asia Małysz, Irek Jakubek. Jutro wracamy po południu. Bawmy się dobrze, także w piątek.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
17: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
18: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Czas na flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Policja się zbroi. Formacja ogłosiła właśnie przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowej wielkości zamówienie. Jaki jest powód tak dużych zakupów?
7: Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich.
6: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Minęła 15, a to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Aut przybywa na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej, także na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Zwalniamy też miejscami na Głogowskiej, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Matyi. Także na Krzywoustego. Kierowcy, uważajcie, bezpiecznej i spokojnej drogi. Jowita będzie remontowana, obiecują władze uczelni. Budynek od dawna stoi niezamieszkały, a na przyszłym placu budowy nic się nie dzieje. To efekt prac nad projektem i dopinaniem formalności.
8: Nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć. Obowiązuje nas taka, a nie inna procedura. Musimy mieć pozwolenie na budowę, musimy mieć projekt i dopiero wtedy jako uniwersytet możemy wystąpić o te środki. Przyrzekliśmy coś publicznie, przyrzekłam to ja, przyrzekł to ówczesny pan minister Dariusz Wieczorek i jak na razie, jak państwo widzicie, postępujemy z pracami, jest wybrana pracownia architektoniczna.
6: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. To szansa na zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego. Do 15 października można zgłaszać się do jesienno-zimowej edycji programu staży studenckich w Poznaniu.
9: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu.
6: Mówiła Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Na poznańskim Placu Wolności można oglądać wystawę poświęconą poznańskiemu czerwcowi 1956. Ekspozycja przypomina uczestników robotniczego zrywu i pokazuje ich osobiste historie przez fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki oraz wspomnienia świadków. Specjalne kalendarium prowadzi przez przyczyny, przebieg i konsekwencje protestów. Wystawa jest dostępna do 30 października. I na koniec tego flesza trwają zapisy na Bieg Niepodległości w Obornikach. Uczestnicy pobiegną ulicami miasta, by sportowo uczcić 11 listopada i wspólnie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Na początek tenis. Hubert Hurkacz pokonał na twardych kortach w Szanghaju Australijczyka Jamesa Duckworta. Następnym rywalem Polaka będzie prawdziwa legenda.
11: Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego.
10: Przypominał Patryk Serwański, a mecz już pojutrze. Turecki Fenerbahçe Medicana Stambuł, słoweński Volley Lubliana, także PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Luk Lublin zagrają w najbliższy weekend w piątej edycji Międzynarodowego Turnieju Siatkarskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Jutro wraca piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: W Poznaniu do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a po zachodzie słońca może też popadać. Na termometrach widzimy maksymalnie 21 stopni, wieczorem 16, a w nocy 11. Jutro już mniej przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni, a na niebie i słońce, i chmury, ale bez opadów. Może mocniej wiać. W sobotę już sporo chmur i do 14 stopni maksymalnie.
12: Jedenaście tygodni zostało nam tylko do świąt Bożego Narodzenia.
0: Naprawdę?
2: 11 tygodni policzyłem to i teraz tak sobie
0: to
2: myślę.
0: To już trzeba prezenty kupować.
2: Przez 5 będę myślał, jakie prezenty kupić. Przez 6 będę je kupował. No ledwo się wyrobię. Max.
0: Na razie o tym nie myśl. To jest dopiero październik, to jest jeszcze kupa czasu, a my w kanale nadawczym z wami do 18 i to akurat szybko zleci, więc bądźcie blisko, Siwek i Borycka.
2: Jest 15:04, siemano.

0: No jest ogień jak zwykle przy tym numerze Fire Fire w RMF Max, a wy być może już tak w ogniu, nie powiem gdzie, już z pracy sobie wychodzicie, bo już po prostu jest po robocie. Wtedy na tę pracę łatwiej przyjemnym okiem spojrzeć i zastanowić się, za co tę pracę lubicie.
1: I teraz to przyjemne swoje oko znajdźcie, rzućcie je w kierunku tej roboty i właśnie to nam napiszcie, za co kochacie swoją robotę, dlatego że wracamy do zabawy.
0: Zawodówka! Tak jest, będziemy próbować zgadnąć, czym się zajmujecie w życiu, jak pracujecie, dlatego jak piszecie nam, za co lubicie swoją pracę teraz na Messengerze, na RMF Max, to pamiętajcie, żeby nie zdradzić od razu, jaka ta praca jest, żeby nie było za łatwo.
1: No bo nasze zadanie będzie takie, że w 45 sekund, zadając wam różnego rodzaju pytania, będziemy musieli dopiero to ustalić do spółki, zresztą słuchacie RMF Max, więc wy piszecie, za co kochacie robotę, ale nie piszecie, co to za robota. Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo leci wysoko w RMF Max. 19 minut po trzeciej. To jest kanał nadawczy, więc tutaj reguły bywają bardzo takie, wiecie, nieformalne, więc pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Siedzimy sobie z Michałem, wpada szef i mówi: Michał, 4 szkolenia miałeś zrobić, co jest?
1: Ja tę historię pamiętam inaczej. Szef wszedł i powiedział: Michał, jesteś rekordzistą. Nikt nie ma tylu szkoleń do zrobienia, co ty. Ale chciałem tylko wam powiedzieć, że sprawdźcie sobie, czy nie macie jakiegoś szkolenia w robocie do zrobienia. Oszczędźcie sobie pogadanki od szefa, a my wam serwujemy do tych szkoleń, którymi jeszcze można zabić ostatnią godzinkę w robocie. Kilka bangerów, będzie The Weeknd i będzie Taco na Fide w RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
5: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
6: W delikatesach Centrum. Do środy. Altajskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
10: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
4: Zdrowid. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Hej, to Dakona Fide i Tamagotchi w RMF Max. Aż ciarki przeszły, normalnie taki dobry numer. Ale teraz będzie dobra zabawa, bo Marta jest już z nami. Marta dzisiaj w zabawie zawodówka. Jesteś, hejka?
1: Tak, jestem, dzień dobry.
2: Marta, dobra, Marta. Jak nastrój dzisiaj w jednym słowie?
1: Dobrze, pozytywnie, blisko weekendu, więc pozytywnie.
2: Naliczyłem z 7 słów, ale nie gniewam się w ogóle. Marta, bardzo się cieszę, że pozytywnie. Czytamy, co nam wysłałaś.
0: Nie wiem, co bardziej kocham w swojej pracy. Czy pomaganie ludziom, czy przypominanie im po raz piąty, że nadal czekam na rzeczy, które zaraz wyślą. A kalendarz, on tylko spokojnie odlicza. I tutaj mam wątpliwość. Do 20? Do 20?
1: Do 20.
0: Do 20. Okej. Okay.
2: Marta, ja mam jedną od razu hipotezę, którą wystrzelę, jak tylko wystartujemy stoper, ale jest duża szansa, że ona będzie błędna, więc nasi słuchacze muszą się uzbroić też w Messengera i znaleźć tam RMF Max i próbować zgadywać razem z nami. 45 sekund startuje za chwilę i próbujemy razem ustalić, co to za zawód, który wykonuje Marta. Gotowa?
1: Gotowa.
0: No to tak, Marta, powiedz, czy ty pracujesz jako szefowa?
1: Nie.
2: Marta, czy ty składasz jakiś magazyn, miesięcznik?
1: Nie.
2: Nie, kurde!
0: Księgowa, pojawiła się taka propozycja, nawet 3 już na naszym Messengerze.
1: Dokładnie.
2: Jesteś księgową?
1: Tak.
0: Ale patrz. No to naprawdę słuchacze RMF Max, Ania, Karol, Kamil, Richard, Mateusz, oni wszyscy już zgadli, a my patrz, jeszcze byśmy pewnie z pół minuty potrzebowali, nie?
1: Czyli dużo osób są tymi osobami, które zaraz coś wyślą, na to wychodzi.
0: A widzisz, no.
2: Znaczy ja jestem tą, która napisze ci, że zaraz wyślę, a tak naprawdę to w ogóle nigdy tego nie zrobi. Przepraszam cię, Marta, za to. Bardzo cię za to przepraszam.
0: My w imieniu tych wszystkich, co zaraz wyślą, przepraszamy, a jednocześnie życzymy, żeby ten weekend był bez maili żadnych.
3: RMF Max.
1: Dziękuję serdecznie.

0: No Mars fajnie, optymistycznie, z energią, fajnie. Ale, ale energia i optymizm kończą się, kiedy my, ja i Justyna, odkrywamy pewne tajemnice.
1: Słuchajcie, jesteśmy na tropie pewnej teorii spiskowej.
0: Tak.
1: Ponieważ dostaliśmy informację znowu dzisiaj od pani Oli.
0: Tak. Oczywiście że... w sprawie miliona złotych, który tak. znowu jest do wygrania w złotej kumulacji. I teraz będziemy wam opowiadać o tym, co odkryliśmy. Bo rozpoczyna się runda bonusowa, tak. w której każde zgłoszenie będzie pomnożone razy 467.
1: I ja wtedy sobie myślę, czekaj.
0: Czekaj.
1: Ja te cyfry znam skądś, te 467,
0: no
1: nie?
0: Właśnie.
1: Bo one są w numerze telefonu, na który trzeba wysłać teraz hasło MAX.
0: Tylko że numer to jest 7467.
1: Tak.
0: A runda bonusowa jest z mnożnikiem 467.
1: Ale jak dodasz 4 do 6 do 7, to wychodzi 17 i wtedy jak odejmiesz 10, to jest 7.
0: Albo jak do 17 dodasz 999 983, to jest milion, czyli tyle, ile jest do wygrania.
1: Tyle jest do wygrania dzisiaj, bo tyle jest w sejfach w złotej kumulacji. Dobra, to słuchajcie, podsumowujemy to wszystko tylko przez 10 minut. Mnożymy 467 razy każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem MAX SMS-em na numer 7467 albo na rmfmax.pl.
0: Dziś w sejfach minimum 5000 złotych. Reklama.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Słyszałeś to?
5: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
4: Duch?
5: To Halloween w Zamku Książ.
6: Miało być trochę strasznie.
4: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
6: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
4: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
6: Wracamy?
4: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
7: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Cześć, tu Dawid.

0: Miński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinic w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinic w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinic, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvite Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Still hold me better
1: at night. W Poznaniu do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a po zachodzie słońca może też popadać. Na termometrach widzimy maksymalnie 21 stopni, wieczorem 16, a w nocy 11. Jutro już mniej przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni, a na niebie i słońce, i chmury, ale bez opadów. Może mocniej wiać. W sobotę już sporo chmur i do 14 stopni maksymalnie.

0: Rockowy klasyk, który zapętlałem jako dzieciak, dostał klubową nową energię i to jest Four to the Floor, to jest Offenbach razem z ekipą Star Sailor w RMF Max. Na razie zostawiamy muzykę na chwileczkę, zaraz będzie flash, ale najpierw informacja, że Ryanair będzie w Polsce rekrutował. 200 osób z Polski nawet zamierzają zatrudnić.
1: O, całkiem sporo, ale podejrzewam, że na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba będzie po prostu umieć spakować mały plecaczek tak na 2 tygodnie urlopu.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
5: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
4: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Nie rośnie niestety zbyt szybko mediana wynagrodzeń. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem, mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca złotych na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: Zamiast tradycyjnych lekcji wybiera doświadczenia i praktyczne eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły w podpoznańskiej Dąbrówce zdobył tytuł najlepszego pedagoga w Polsce. Z jego metodami nauczania zapoznał się Przemek Wałczyński.
7: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWinning i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową. W konkursie pokonał 12 innych nauczycieli z całej Polski. Jak zdradził, jego metodą na naukę jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem.
6: Szlak Jerzycjady wychodzi poza Poznań. O tym mówimy wam dziś we flaszach RMF Max. Nowym miejscem zwiedzania będą pobiedziska. Organizatorzy spodziewają się teraz, że pobiedziska staną się turystyczną atrakcją.
8: To, że szlak Jerzycjady prowadzi również przez pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jerzycjadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje, z jednej strony te przyrodnicze w Parku Krajobrazowym Prom, no ale wracając do miasta, szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły.
6: Mówiła Małgorzata Halber z Biblioteki w Pobiedziskach. Premiera szlaku już w sobotę. Jak wyglądało życie kobiet w średniowieczu? O tym opowie Anna Brzezińska, pisarka i mediewistka. Spotkanie będzie okazją, by poznać codzienność kobiet z różnych warstw społecznych, ich pracę, obowiązki, relacje i ograniczenia. To także próba pokazania średniowiecza z mniej znanej kobiecej perspektywy. Spotkanie już dziś w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Start o godzinie 18. I na koniec tego flesza, chcesz się wyszaleć i dobrze bawić? Znamy miejsce idealne. To stacja Grawitacja. To ogromny park trampolin, tor ninja, park linowy, strefa gladiator, parkour, ścianki wspinaczkowe i wiele sportowych atrakcji. Jeśli chcecie się wybrać, to dobrze się składa, bo mamy wejściówki. Wpadnijcie po nie na naszą stronę RMF Max Poznań.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu utrzyma się do wieczora, a na termometrach od 18 do 21 stopni. Ciśnienie jest niskie i nadal spada, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca 16 stopni i może też popadać. W nocy na termometrach 9 stopni, a niebo będzie zachmurzone, miejscami możliwy jest także deszcz. A jutro na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie 13 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
11: Po 16 w RMF Max. Ja dzisiaj tak się cieplutko ubrałam, bo myślałam, że to już ta jesień, a jednak jeszcze nie.
12: No właśnie,
11: jeszcze
12: my sami tak straszyliśmy, że po środzie to już jesień i chwyci i nie odpuści.
13: Max!
12: I ja mówię, no ten siwek z radia to mnie okłamał.
11: Dobra, słuchajcie, będziemy sprawdzać jeszcze wszystkie ważne wiadomości pogodowe na bieżąco, a z wami jesteśmy do 18. Siwek i Borycka w kanale nadawczym. Cześć!

0: chyba nie jest zbyt wiele do pytania. Tylko kochaj mnie, Zalia za nami.
1: RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Ja chciałbym powiedzieć, drodzy państwo, że moje zainteresowania to leżenie na plecach i gadanie o hecach.
0: Bardzo ładne, tak, podoba mi się.
2: Ale wiesz, czym to jest inspirowane?
0: To jest inspirowane pewnie panem Jankiem, który się pojawił wczoraj w jednym z teleturniejów i też bardzo ładnie się przedstawił.
2: Niniejszym prezentujemy.
3: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
0: Wuzetki pyszne. To drugie, to nie wiem.
2: Czy oczekujesz mojej opinii?
0: Nie.
2: Wyrażę ci ją chętnie, jak wyłączę mikrofon.
0: Nie, zachęcamy, to może przejdźmy do
2: was,
0: tego, co my
2: do
0: chcemy
2: tego,
0: od
2: żebyście
0: was
2: przedstawili nam wasze zainteresowania w podobny sposób na Messenger RMF Max. Bardzo jesteśmy ciekawi. Ciastka, wuzetki, toksyczne brunetki, tak?
0: Tak.
2: U mnie leżenie na plecach, gadanie o hecach, a u was... Piszcie śmiało Messenger.
0: Dzwońcie, nagrywajcie głosóweczki w sumie.
2: To będzie się można
0: usłyszeć od razu w radiu. Szczególnie jeśli tego jeszcze nie robiliście, to dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie macie zainteresowania?

0: Neptunika w RMF Max. 19 minut po czwartej, tutaj kanał nadawczy. No a my jako wielbiciele radio i teleturniejów widzieliśmy wczoraj pana Janka, który bardzo ładnie opowiedział o swoich zainteresowaniach. Były to wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Tak, a co?
0: Normalne zainteresowanie, słuchajcie, ale u was też jest całkiem nieźle.
1: U was też jest całkiem nieźle, przypomnijmy sobie tylko pana Janka.
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Panie Janku, bardzo dziękujemy oczywiście. A u was pojawiły się między innymi zimne szampany i emocjonalne rany.
0: Wow, poetycko.
1: Takie rzeczy się pojawiły oczywiście i czekamy na więcej na Messengerze RMF Max.
0: Tak,
1: poczekaj, Justyna, widzę... powiedz ludziom, o co chodzi, bo ja tu mam jeszcze jedno, tylko tak, muszę tak. sobie to wrzucić tutaj.
0: Głosóweczki wpadają cały czas. Chodzi o to, żeby powiedzieć pięknie o swoich zainteresowaniach, tak jakbyście się przedstawili w radio albo teleturnieju. Jest szansa, że te głosóweczki będą też sobie latały po naszej antenie między piosenkami, bo lubimy czasem takie smaczki wrzucać, więc jak macie ochotę się usłyszeć w RMF Max, to nagrajcie głosówkę teraz na naszego Messengera. Jakie macie zainteresowania?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i
0: toksyczne brunetki.
3: Moje hobby. Kupić muszę, bo się uduszę. Pozdrawiam, Ewelina.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2.

0: Dają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93,5 FM.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee klimatyczne. Happiness is so sad. Jest 16:34 w RMF Max i my mieliśmy jedno dość istotne moim zdaniem pytanie do was dzisiaj.
1: Jakie są wasze zainteresowania zainspirowane panem Janem, który się wczoraj pojawił w jednym z teleturniejów?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Cały czas mnie to bawi, no.
0: To jest rzeczywiście nieustannie bawiące, ale nasi słuchacze też są niczego sobie.
3: Cześć, tu Damian. Moje zainteresowania to różne szmery, bajery i morskie kontenery. Pozdrawiam całą kontenerową siedzę w Gdańsku.
1: Morskie kontenery.
0: Pozdrawiamy kontenerową. W takim razie, czy pan Janek pozdrawia brunetkową? Nie wiem, ale domyślam się.
4: Moje zainteresowania to supełki drewienka i inne cudenka.
1: No, słodko, uroczo.
0: Jednocześnie w międzyczasie spływają wiadomości też pisane. Moje zainteresowania to kobiety, konserwy, muzyka bez przerwy i kolejne głosówki.
5: Moje hobby to chodzenie na zakupy i ważenie zupy.
0: I robienie na drutach.
1: Tak, na drutach. O to na pewno chodziło i to nam się pojawiło w głowach. DJ Gorza teraz w RMF Max. Fajnie, że jesteście. Tutaj kanał nadawczy, a w gościnkach gra już mnie Chico.
6: RMF Max. Hity na maksa.

0: Dobra ekipa w tym numerze, między innymi moja ulubiona Pink Panther, Sexy Magic w RMF Max. To akurat nie jest żadna magia, to są rzeczy, które się dzieją codziennie w RMF Max. Jest złota kumulacja i jak się odbiera telefon, to nawet milion można wygrać, bo milion dzisiaj jest w sejfach, ale minimum 5000 złotych. To jest kwota, którą można zgarnąć, jak się sejf już wybierze.
1: Ale to źle zrobiłaś, bo najpierw powiedziałaś milion, a potem 5 kafli.
0: No dobra, okej.
1: Te 5 kafli się wydaje, że to jest mało, ale jak zapomnisz o tym milionie na chwilę, to te 5 kafli to i tak jest kawał kasy.
0: To prawda.
1: I tak jest kawał kasy, więc minimum 5000 w sejfach, ale nawet milion do zgarnięcia.
0: O, tak, dobrze. Tak to się robi.
1: No właśnie.
0: To prawda. Michał Siwek, masz, przyznaję rację. Zrobiłeś to lepiej tym
1: razem. I teraz to nawet ciebie bym przekonał, mam wrażenie.
0: Oczywiście, żebyś mnie przekonał, tylko że my akurat nie możemy wysłać, ale wy możecie. Max SMS-em na numer 7467, bo to jest nowy numer, trzeba go powoli powiedzieć. 4,92 taki SMS kosztuje, 5000 minimum w sejfach, milion złotych do zgarnięcia na rmfmax.pl. Wszystkie szczegóły, to co, chyba wszystko powiedzieliśmy.
1: To powiedzmy jeszcze raz.
0: Dobra, Max na 7467 to jest twoja szansa na milion jeszcze dzisiaj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest.

0: materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
1: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
3: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.
6: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
7: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
8: Hey, I'm Ed Sheeran.
9: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Poznań 93 i 5 FM.
12: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu utrzyma się do wieczora, a na termometrach od 18 do 21 stopni. Ciśnienie jest niskie i nadal spada, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca 16 stopni i może też popadać. W nocy na termometrach 9 stopni, a niebo będzie zachmurzone, miejscami możliwy jest także deszcz. A jutro na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie 13 stopni.

0: Mrozu Kacperczyk, wszystko czego chciałem, ale energia.
1: Dobrze to brzmi, no.
0: Za 6 minut 17. Jest energia. Czwarteczek. A wiecie co jest po czwartku?
1: Piątek.
0: No tak? Już mogłeś zostawić ten nim tajemnicy, tak? Już nie musiałaś tego... Dobra, to ja wam teraz zdradzę tajemnicę o dyni. Dynia wielka. Tak ją sobie nazwałem. Bo to jest największa dynia, jaka kiedykolwiek powstała. 1295,8 kg waży dynia, którą wyhodował 65-letni Brytyjczyk. I uwaga, przez 100 milionów lat na Ziemi nigdy nie istniała tak wielka dynia.
1: Może to jest po prostu jakiś dyniozaur? Max.
2: Reklama. Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
5: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
4: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
8: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515 111 111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, by państwa Unii Europejskiej płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów.
6: Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
5: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Środków nie ma, ale przebudowa Akademika Jowita się odbędzie, zapewniają władze UAM. Uczelnia opracowuje właśnie projekt, a pieniądze na realizację inwestycji mają pochodzić ze specjalnego funduszu.
7: Prace idą mniej więcej zgodnie z tym kalendarzem, który przewidywaliśmy. On nie jest szybki, ale jest. Gdzie? Nie od dotacji od Ministerstwa Nauki, tylko od dotacji z BGK, z tego funduszu dopłat. Stamtąd ma pochodzić 80% funduszu. Natomiast na 20% liczymy z Ministerstwa Nauki, ale no, jeżeli nie, to będziemy się starali z innych źródeł to pozyskać. To już jest tylko 20%.
5: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. W Jowicie po remoncie może zamieszkać nawet 300 studentów. Pierwsi z nich mają wprowadzić się tam niespełna za 5 lat. Szlak Jerzycjady w kolejnym miejscu. Jak już wam mówiliśmy, tym razem będzie można wybrać się do Pobiedzisk. Premiera szlaku już w sobotę.
8: Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wydawnictwo Labretto zapewni wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą piękne gadżety jerzycjadowe do pozyskania. Wysłuchamy prelekcji, pójdziemy na spacer właśnie przez Pobiedziska, a na rynku planujemy wielką niespodziankę. Zachęcamy naszych mieszkańców do stylizacji na lata 90. Co nam się z tego uda, będzie można zobaczyć.
5: Opowiadała Małgorzata Halber z Biblioteki w Pobiedziskach. Pierwsze zwiedzanie szlaku z przewodnikiem zaplanowano na najbliższą sobotę na 10 w Bibliostacji w Pobiedziskach. Czy będzie to hit? Wiele na to wskazuje, bo uruchomiony rok temu poznański szlak śladem bohaterów Jerzycjady okazał się frekwencyjnym sukcesem. I na koniec tego flesza poznański projekt Bezpieczna Przystań zwyciężył w swojej kategorii w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie. Program wspiera osoby w kryzysie bezdomności, oferując im nie tylko schronienie, ale także pomoc specjalistów i szansę na powrót do samodzielnego życia. Nagroda potwierdza, że rozwiązania wdrażane w Poznaniu mogą być przykładem skutecznej pomocy społecznej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: Do wieczora na większe pogodowe zmiany nie mamy co liczyć. Na niebie możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego do dużego, a na termometrach od 16 do maksymalnie 19 stopni. Wiatr jest umiarkowany, po zachodzie słońca może być silniejszy i może też popadać. Wtedy słupki rtęci obniżą się do 15 kreski, a w nocy zatrzymają na 9. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym. Może też przelotnie padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
4: Hity na maksa.
10: Dobra, jest szansa jeszcze, to szybko powiemy, że to są już ostatnie 4 minuty, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych.
11: Ale jak już po tych 4 minutach wyślecie, to już się na dzisiaj nie załapiecie na dzisiejsze losowanie.
4: Max!
10: To nie ma na co czekać, to trzeba teraz. Max na 7467 za 4,92 albo zaglądacie na rmfmax.pl. Olki za chwilę dzwonią, to już, to trzeba działać.
11: 5 000 złotych w sejfach minimum, a nawet 1 000 000 dziś do wygrania. Piszcie teraz.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Powiedzmy to wprost, są takie rozmowy telefoniczne, o których zapomina się po 5 minutach i są takie, które się pamięta do końca życia i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie w trakcie finału Złotej Kumulacji. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która, miejmy nadzieję, otrzyma 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy tego chcieli.
2: Przepraszam, ale bo właśnie chyba nie dojdzie do sytuacji, o której powiedziałeś.
1: Nieładnie.
2: Bo dostaliśmy informację, że ktoś odrzucił nasze połączenie.
1: Czyli ktoś odrzucił szansę na 1 000 000 złotych.
2: Dokładnie tak. Mamy komunikat, że niestety telefon jest zajęty. Kurczę, szkoda, ale wiemy, że różne są sytuacje życiowe, różne rzeczy dzieją się, które nie pozwalają czasem tego telefonu odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli. Na szczęście nasz regulamin przewiduje takie sytuacje i pomimo tego, że się nie dodzwoniliśmy, pomimo tego, że nawet nie wiemy komu wręczymy nagrodę pocieszenia, no to wiemy, że ją wręczymy. 1 000 złotych dla ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I do znudzenia będziemy powtarzać. Jeśli wysyłacie do nas SMS-a, błagam, miejcie ten telefon przy sobie. My naprawdę chcemy komuś wręczyć tę kasę.
2: Albo jeżeli na przykład wiecie, że macie jakieś ważne zebranie, dajcie ten telefon komuś, niech ktoś w waszym imieniu zagra o ten 1 000 000. To też jest jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji.
1: Słuchajcie, ja sobie tak myślę, że po prostu już koniec tego narzekania. Czwartek minie, tydzień zginie, ale czwartek w Złotej Kumulacji, no już niestety za nami. Natomiast dobra informacja jest taka, że piątek już mówi nam dzień dobry i ma coś więcej do powiedzenia. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Piątek. Piątek się zbliża wielkimi krokami, widać go na horyzoncie, a jak to mówią, piątek to szansy podwójnej na 1 000 000 początek. Takie jest przysłowie, tak.
4: To dokładnie tak jest, od zawsze. Jutro podwójna szansa na 1 000 000 w sejfach, 2 finały. No słuchaj, a jak wezmą i zadzwonią do ciebie?
3: To co?
4: No to co?
3: No, trzeba odebrać, no.
4: Trzeba odebrać, a najpierw się zgłosić. Max na 7467. Wysyłaj teraz SMS-em za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Fastboy i gra muzyka Music Sounds 20 po 5 w RMF Max. Kanał nadawczy jedzie dalej i tak sobie pomyśleliśmy, że może jak już tutaj będziemy też jutro, to byśmy przy okazji wam się na coś przydali, no.
1: Wreszcie. Wreszcie. Ten RMF Max by mi się wreszcie na coś przydał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy nam powiedzcie, o czym musicie jutro pamiętać albo o czym chcecie jutro pamiętać i my jutro wam o tym naprawdę przypomnimy.
0: Tak jest. Głosówki można nagrywać teraz na Messengerze RMF Max. Ja wiem, że to jakby czwartki są takie chaotyczne. Tutaj jakaś robota, to coś jeszcze trzeba ogarnąć przed weekendem.
1: Nie, ale czekaj, ale poczekaj. Ale spójrzcie sobie w oczy w lustrze i zadajcie sobie pytanie, czy jest pasta do zębów w domu.
0: Na przykład.
1: I my wam jutro przypomnimy na przykład, żeby ją kupić.
0: A może chcesz pamiętać o tym, że dzisiaj zjadłeś dobrą bułkę i chcesz jutro sobie o tym przypomnieć. To też jest fajne. To jakby można nagrać taką głosówkę, wysłać ją teraz do nas, do RMF Max Messengerem i usłyszeć się w radiu. Fajne to są rzeczy, więc dajcie znać. Czekamy.
1: Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
4: Tak, znowu coś się zepsuło.
3: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
5: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren i Sasha w RMF Max. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, czytam. No, niesamowita historia.
1: No, ja cię słucham uważnie.
0: Inspirująca,
1: no.
0: Pełna inspiracji. Chłop, słuchajcie, wyszedł z domu.
1: Wyszedł.
0: 28 lat temu, w 98.
1: Aha.
0: I dopiero teraz wraca. 29 krajów po drodze odwiedził, pół świata przelazł.
1: Ciekawe, czy te bułki kupił.
2: RMF Max. Hity na maksa.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
6: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
8: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
7: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Ania, słyszałeś to?
11: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
10: Duch?
11: To Halloween w Zamku Książ.
12: Miało być trochę strasznie.
10: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
12: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
10: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
12: Wracamy?
10: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
13: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
14: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
15: I po reklamie.

Do wieczora na większe pogodowe zmiany nie mamy co liczyć. Na niebie możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego do dużego, a na termometrach od 16 do maksymalnie 19 stopni. Wiatr jest umiarkowany, po zachodzie słońca może być silniejszy i może też popadać. Wtedy słupki rtęci obniżą się do 15 kreski, a w nocy zatrzymają na 9. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym. Może też przelotnie padać deszcz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Powolutku kanał nadawczy dobiega końca, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że słuchacze wybrali karę dla Justyny Boryckiej za to, że nie zdążyła wrócić do studia na wejście.
1: I jaka to kara?
0: No, kara. Przyszły różne propozycje.
2: No pasowałoby, żeby ci przynajmniej tak przez tydzień albo przez dwa przynosiła, nie wiem, jakieś ciepłe bułeczki, kawusie, wiesz o co chodzi?
1: Nie, no bez przesady.
2: W miarę uczciwie, nie?
1: Nie. Jakby to ja zgłaszam sprzeciw, bo to jest niewymierna kara do zawinionego czynu.
0: Spokojnie, i tak nie tą propozycję wybrałem.
1: Okej.
3: Okay. Śpiewać, co mi panie dasz. Powtarzam.
0: Justyna Borycka, śpiewasz, co mi panie dasz.
1: Ale ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ty Michał Siwek i Damianie, że to jest kara bardziej chyba dla was.
0: Ale spokojnie, śpiewasz i się żegnamy.
1: Dobra, ale to jeszcze chyba nie dojechało do refrenu tutaj. Poproszę taśmę profesjonalną. Co mi panie dasz?
0: Dziękujemy bardzo.
1: No, mówiłam, że kara dla was, mówiłam.
0: Tym pięknym akcentem żegnamy się, zapraszamy na Hop Benz Extra, Graba przejmuje antenę i bądźcie koniecznie z RMF Max, bo tutaj będzie jeszcze tylko lepiej. Bo teraz już może być tylko lepiej. Za 5.18, Michał Siwek, Justyna Borycka. Dzięki, pa.
4: Reklama.
5: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Gotowi na aktywną zabawę i integrację? Zbierz ekipę i poznajcie Gierki Activity Bar. Nową przestrzeń rozrywki na Gwarnej 9. Ponad 900 metrów atrakcji. Minigolf, dart, shuffleboard, loże na wyłączność. Rezerwuj online na gierki.pl. Pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. O bezpieczeństwo można zadbać już za złotówkę dziennie, zaznaczają strażacy. Tyle w przeliczeniu na miesiąc kosztuje podstawowa czujka, która może w porę ostrzec przed zagrożeniem. To szczególnie ważne, bo w tym sezonie w regionie odnotowano więcej zatruć tlenkiem węgla.
2: Zachęcamy do tego, by przeprowadzać domowe testy bezpieczeństwa pożarowego. Na naszej stronie internetowej jest możliwość wejścia w link, przeprowadzić taki test. O co chodzi w tym teście? My staramy się poprzez te pytania, które tam są, bo one są bardzo proste i krótkie, staramy się zwrócić uwagę, z jakimi źródłami zagrożeń mamy do czynienia w domu, bo część z naszych obiektów ma właśnie piece grzewcze. Bywa, że jeszcze w naszych mieszkaniach, szczególnie w starych kamienicach, są piece kaflowe, w których ludzie też korzystają, mając tylko wewnątrz swojego mieszkania ogrzewanie.
1: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. UAM nie ma kasy na przebudowę Jowity. Akademiki tak jednak powstanie, przekonują władze uczelni. Na razie trwa opracowywanie projektu, a pieniądze na jego realizację mają pochodzić ze specjalnego funduszu.
3: W tej chwili powstaje projekt. W momencie, kiedy będzie dokumentacja budowlana gotowa, występujemy, cały czas rozmawiamy o tym z ministerstwem, występujemy do funduszu dopłat BGK o sfinansowanie, o sfinansowanie z tych pieniędzy, które są specjalnie przeznaczone na mieszkalnictwo studenckie.
1: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. Zamiast ślęczenia nad książkami stawia na eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły spodpoznańskiej Dąbrówki został wybrany najlepszym w Polsce. O tym w pigułce nasz reporter.
4: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWing i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową. W konkursie pokonało 12 innych nauczycieli z całej Polski. Jak zdradził, jego metodą na naukę jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem.
1: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza to okazja, by zdobyć cenne doświadczenie. Do 15 października trwa nabór do jesienno-zimowej edycji programu staży studenckich w Poznaniu.
5: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu.
1: Mówiła Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we Fleszu RMF Max. W tej godzinie to był poznański Flesz w pigułce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed silniejszym wiatrem. Jutro rano według synoptyków przywita nas słońce, ale na niebie w dzień będą pojawiać się chmury. Będzie zdecydowanie chłodniej, maksymalnie na termometrach 13 stopni i silniejszy wiatr. W sobotę do 15 stopni, ale na niebie zachmurzenie duże i możliwy przelotny deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Ale jak to jest, że mamy już prawie czwartkowy wieczór? Przemek Grybowski, witajcie po 18:00. To chyba wszystko leci trochę za szybko, dlatego postaram się może trochę zatrzymać czas. Może się uda, muzyką na pewno. Tempe City na starcie naszego spotkania w RMF Max, ich wersja Self Aware. RMF Max. Chociaż z drugiej strony niektórzy chcieliby na pewno przyspieszyć czas, żeby może jak najszybciej do piąteczku, do weekendu, spoko, zleci. Temper City, teraz za chwilę Gips.

Jak się dobrze wsłuchaliście, to chyba wiecie, czym buja się Gibbs, albo czym by się pobujał po autostradzie jego win wieczorowo po 18 w RMF Max. Teraz kolejne nowości z listy Hot Bands. Czy kojarzycie takiego DJ-a Iben? Iben, na pewno wpadło wam w ucho przynajmniej na chwilę. Taki numer Heads, wielki hicior właściwie ostatnich 12 miesięcy, no i czas na nowość. Iben wraca do RMF Max w produkcji All of My Love.

0: On Tonight, nieźle nam tutaj miksuje, remiksuje. To Brytyjczyk, DJ Silva Bumpa. Jak DJ to po prostu też chyba DJ-uje, jak mówi zawsze moja babcia. Musisz tak głośno DJ-ować. Naprawdę, takie rzeczy to się czasami słyszy. Za chwilę gościu, który nie DJ-uje, ale rapuje. Jeden z najszybszych raperów świata. Slim Shady, już czeka w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Dużo dobrego!
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej.
16: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Asia.
19: Tu Radek.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Poznań 93,5 FM.

Poza tobą nic to oliwka, która liczy na złoto. Gdzie? U nas na liście Hobbens. Czy się nie przeliczy? Sprawdzimy. Nowe wydanie od 20. Głosujecie na nmfmax.pl. No to teraz szybka nowość. Gość, który chyba tworzy solo. Można wnioskować po pseudonimie, bo jego pseudonim to Alone. Tak się podpisuje. Dość tajemniczy producent, o którym na razie niewiele wiemy, ale robi właśnie takie taneczne produkcje. Wpada w ucho. Nasza nowość w RMF Max, Alone i Back to Yours.

0: tych spadków, jaka pogoda szykuje się właśnie na jutro, to sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
1: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed silniejszym wiatrem. Jutro rano według synoptyków przywita nas słońce, ale na niebie w dzień będą pojawiać się chmury. Będzie zdecydowanie chłodniej, maksymalnie na termometrach 13 stopni i silniejszy wiatr. W sobotę do 15 stopni, ale na niebie zachmurzenie duże i możliwy przelotny deszcz.

0: ostatnio do swojego lokalnego warzywniaka, a tam pani Grażynka słucha RMF Max i pakuje pomidory, jak jej to szybko szło przy tym bicie. Axwell, Whatever Turns You On może wskoczyć wieczorowo, gdy już zamkną lokalny warzywniaczek na jedynkę. Listy Hot Bands odliczamy od 20. Wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jeśli nie chcecie nudzić się w Poznaniu, to jest w czym wybierać. Zapraszam, tu Fiołas. Klub Dwa Progi zaprasza już dzisiaj od godziny 19 na koncert zespołu Metro. To gitarowo-poprokowe granie z dużą energią i numerami takimi jak Nic Nie Płonie czy Hej Alosza. Kameralny klub daje tu przewagę bliskiego kontaktu ze sceną i na tej scenie dzisiaj formacja Metro. Czekolada zaprasza na czeksowanie, czyli imprezę od studentów dla studentów na dwóch parkietach. Na dole grają Wojtyła, DJ OG, a także Miki i Fili, a na górze Oki Y. Piątek to choćby impreza w klubie Tama. Tu gość specjalny, Chris Avantgarde. Piątek w klimacie melodic techno, trance i filmowej elektroniki. Od godziny 23 zapowiada się wyśmienicie. Cibul w piątkowy wieczór gościem specjalnym klubu X-Demon. Tu w jego selekcji znajdziecie hity znane z anteny RMF Max, Never Go Away, Magic Symphony czy DJ Is Your Second Name. Nie wyobrażam sobie, żeby tego w setach nie zawarł. A w sobotę na MTP zagra Ina.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
16: This is Lady Gaga.
17: Z tej strony Klao.
18: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Poznań 93.5 FM.
21: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Szpecą miasto, zamiast zwiększać sprzedaż. Reklamy znikają z poznańskich ulic, chwalą się urzędnicy. Właśnie udało się posprzątać w ten sposób ulicę Obornicką. Co się zmieniło, to sprawdził Przemek Wałczyński.
22: Na samej Obornickiej udało się już zdemontować blisko 160 różnego rodzaju banerów i billboardów, a to dopiero początek, mówią urzędnicy odpowiedzialni za walkę z reklamowym chaosem. Akcja trwa od początku września. Obornicka od lat była wskazywana jako jedna z najbardziej zaśmieconych miejsc w Poznaniu. Urzędnicy sprawdzają szyldy, tablice i banery i informują właścicieli, co trzeba zmienić albo usunąć. Takie działania Plastyka Miejskiego są skuteczne, bo w życie weszły już zapisy uchwały krajobrazowej, a na celowniku są kolejne zaklejone reklamami ulice w Poznaniu.
11: To jest RMF Max Poznań.
21: Uwaga na fałszywe wiadomości kierowane do studentów i pracowników UAM. Oszuści podszywają się pod doktorantkę i oferują rzekomo niepotrzebne uczelniane wyposażenie. W rzeczywistości próbują wyłudzić dane. Uniwersytet apeluje, by nie odpowiadać na takie maile i pod żadnym pozorem nie klikać w dołączone linki. Szlak Jerzycjady wychodzi poza Poznań. Od teraz śladem postaci z kultowej powieści można wybrać się do Pobiedzisk.
15: Rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jerzycjady po Poznaniu powstał. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł kilku osób, właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. No, w jakiś naturalny sposób to powstało.
22: Co ten szlak obejmuje i co na nim znajdziemy?
15: Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania.
21: Mówiła przewodniczka Anna Basińska, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Skrzypce, wielkie emocje i artyści z całego świata. W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Uczestnicy zmierzą się w wymagających przesłuchaniach, walcząc o prestiż, uznanie jurorów i nagrody. 50 muzyków zaprezentuje się w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. I na koniec tego flesza mamy jesień. Jak sobie z nią radzicie i jakie macie na nią sposoby? O to pytaliśmy was na ulicach Poznania.
16: Ja wolę aktywność bardziej niż siedzenie przy telewizorze, przy kawie i tak dalej.
17: Bardzo lubię jesień. Wiosna jest paskudna, bo zawsze prowadzi do zimy. No i jesień to wiadomo.
22: Co najlepiej robić jesienią, żeby czas szybciej leciał?
23: Zwiedzać, czy muzeum, czy... No tak sobie chodzimy.
24: No lepiej pójść do lasu na grzyby.
22: To najlepiej zabija czas?
24: Myślę, że tak. Świeże powietrze, ładna pogoda. Las odpęża ludzi z góry.
22: Jak jest zła pogoda, to co akurat?
24: Książki. Książki zawsze są nowym rozwiązaniem.
21: Z poznaniakami rozmawiał Przemek Wałczyński. I to wszystko we fleszu RMF Max. W tej godzinie to był poznański flesz w pigułce.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
21: Noc w Poznaniu będzie pochmurna, miejscami może przelotnie popadać, a temperatura spadnie do 9 stopni. Synoptycy zapowiadają również silniejszy wiatr. Jutro rano pojawi się słońce, jednak w ciągu dnia przybędzie chmur. Będzie też chłodniej, termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, a wiatr nadal będzie silny. W sobotę temperatura wzrośnie do 15 stopni, niebo pozostanie jednak w większości zachmurzone i możliwe będą też przelotne opady deszczu.
0: Patrzę i widzę, że dzisiaj na liście Hot Bands, Swedish House Mafia, Fred Again, Oscar Sims, nowość od Travisa Scotta. To już za niecałą godzinę. Przemek Grobowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz kawałek, który może wrócić na szczyt, to Toby Romeo i jego Fly High.

Tylko kochaj mnie, ostatnio była najlepsza na liście Hobbence, to Zalia. No teraz ma nową konkurentkę, chociaż pewnie znacie już jej muzykę. To Karol G, która wraca do nas z jesienną nowością. Słychać tutaj pewien imprezowy hicior sprzed lat, Ninie Sky, Move Your Body Girl, a nowy tytuł to Baby Wow. Karol G nie jest tutaj sama, pomaga jej Jude Line oraz Rusowski. Zróbcie głośniej, bo ciało to dosłownie...

0: imprezowa ekipa ze Szwecji, Justa Jagstyle i on, ich wersja Turn the Lights Off, imprezowo. A teraz wyzwanie na wieczór. Słuchajcie, dzisiaj w czwartek mamy Światowy Dzień Wzroku, tak więc dbajmy o swoje oczy, żeby patrzałki nam nie popsuły się. To może jak najmniej ekranów. I takie wyzwanie na ten wieczór. Odłożyć smartfona na 15 minut. Kto da radę? Sprawdzimy to za kilka minut.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
16: I po reklamie.
17: Asia.
18: Ania.
17: Martyna.
19: Hi, I'm Ariana Grande.
20: Hi everybody, it's ATB here.
21: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Poznań 93,5 FM.

Oh ja, ale taki wielki hicior, Kuke, Francis i przyjaciele wieczorowo w RMF Max. No jak tam wyzwanie graby? Kto odłożył smartfona na 15 minut? Może od razu nie naprawimy wzroku, ale nawet 5 minut bez telefonu od razu można poczuć się lepiej, bo nie będą nas wszyscy atakować i nie będą chcieć co chwilę sprzedawać nam garnków albo chcieć, żebyśmy zmienili abonament na nowy. Też tak macie, naprawdę, ja się czasami nie mogę opędzić. No to teraz zagramy dla tych wszystkich pań na infolinii, ale nie dla tych pań AI. Robin Schulz i Watermat w RMF Max. Take it slow.

0: Nie jest gotowe, Somber w RMF Max. No ale chyba byłby gotowy na spacer po parku. Może nie o tej porze, bo jak akurat w parku jest ciemno, bo nie wszędzie jest jasno, to może nie, ale jutro to jak najbardziej. Zapraszam, bo doczytałem dzisiaj, że spacer po parku może poprawić nam koncentrację. Warto. No to zanim spotkamy się w parku, spotkamy się przy głośniku. Za chwilę Ellie Oaks, jego Reasons. A jaka będzie pogoda jutro na spacery, sprawdzimy to za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie o

0: niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu będzie pochmurna, miejscami może przelotnie popadać, a temperatura spadnie do 9 stopni. Synoptycy zapowiadają również silniejszy wiatr. Jutro rano pojawi się słońce, jednak w ciągu dnia przybędzie chmur. Będzie też chłodniej, termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, a wiatr nadal będzie silny. W sobotę temperatura wzrośnie do 15 stopni, niebo pozostanie jednak w większości zachmurzone i możliwe będą też przelotne opady deszczu.

0: poniedziałek na 4, ale w nowej wersji hit grupy Stasejla, w nowej wersji od chłopaków z Offenbach. Dzisiaj, akurat poza dziesiątką listy Hot Bands, kto ma swoje miejsce? Startujemy kolejne odliczanie dosłownie za kilka minut, nowe wydanie, no i fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko jeszcze, gdzie warto wyjść.
1: Niektórzy imprezowanie zaczynają w czwartek, więc zacznijmy od czwartkowych propozycji. Witajcie, tu Fiałas. Czekolada na dziś zaprasza na czeksowanie, czyli impreza szyta pod studentów na miarę i na ich playlisty. Na parkiecie będą współczesne wirale, aktualne bangery i kawałki, które jeszcze kilka lat temu były obowiązkowe. Na dolnym parkiecie zagra Wojtyła, OG, Miki i Philly, a na górze OKY. Na ostatni Last Dance w tym sezonie w ten weekend zaprasza Nocny Targ Towarzyski. To ostatni taki weekend na targu, więc pożegnanie sezonu będzie mocno obsadzone. Na liście m.in. Barnim, Barto, Zoe, Caro, Ioannidis i wielu, wielu innych. Muzycznie będzie szeroko elektronicznie i bez jednej narzuconej stylistyki. Jeśli chcecie sezon pożegnać, to ostatnia szansa. Fink wystąpi w piątek w klubie Dwa Progi, czyli Finn Greenall przyjedzie z nowym materiałem i bardzo charakterystycznym, intymnym brzmieniem, które łączy folk, elektronikę i alternatywę.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Kochanie, słyszałeś to?
10: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
9: Duch?
10: To Halloween w Zamku Książ.
11: Miało być trochę strasznie.
9: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
11: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
9: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
11: Wracamy?
9: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
12: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
16: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.
0: Dobry wieczór, witajcie po 24. Przemek Grabowski w RMF Max. No to tak przedweekendowo sprawdzamy 10 najważniejszych hitów na liście Hot Bands i startujemy od razu od nowości na miejscu 10. A tutaj taka ekipa: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Etienne the Crazy, Sexy Magic.
20: RMF Max 10. Numer 10.

0: czy widzieliście Miley? Chyba jest na jakiejś ostrej diecie. Rzeczywiście tam jest jej coraz mniej i coraz więcej w RMF Max. Base Persuades to nowość, która rządzi w Stanach, także w Europie. No i może jutro, tak przy piątku, doczeka się debiutu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu 9 kolejne nowości tego wieczoru. Taneczny banger Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.
1: RMF Max 9. Numer 9.

Weź Disco Classic, zrób fajny remix i zaproś jeszcze Matę. To jest recepta na hit i być może ponowną jedynkę na liście Hot Bands. Ring My Bell czeka na wasze głosy. Może jutro weekendowo będą świętować na szczycie. Teraz coś dla fanów klubowych bitów i elektroniki. Nowości w RMF Max, Mata, Mezerb i Bon, ich Follow.

0: Gdy słucham tego numeru, to wiecie co myślę? To myślę, że przecież wiosna przyjdzie szybciej niż się spodziewamy. Znowu będzie lato, długie dni, piękne zachody słońca i takie właśnie klimaty. Happiness is so set. Lepiej od razu, lepiej, prawda? Swedish House Mafia, Lykeli, to siódemka w zestawieniu. No ale przecież jesień też jest piękna. Można sobie potańczyć w spadających liściach. Za chwilę też do potańczenia Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT. Gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
17: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
18: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowi.
23: I po reklamie.

Marshmello też jest na liście, nowej liście najbardziej popularnych DJ-ów świata. Hello, to jego nowość, w której zaśpiewał Cameron Wyndcomb, gwiazda z Kanady. A teraz numer, który polecam wam na jesienne spacery w parku, tak? Już widziałem także na Instagramie, sezon na zdjęcia w liściach już wystartował. Macie już zdjęcia w kolorowych liściach? No, jeszcze nie? No czas najwyższy, jutro. Jutro robimy sobie takie i wrzucamy. No i jesiennie Post Malone i Swae Lee, pierwsza piątka Sunflower.

0: Słuchając tej nowości Rhino od Travisa Scotta, można było się tak poczuć trochę jak na koncercie, a warto przeżyć kiedyś jego koncert, bo Travis Scott potrafi wypełnić największe hale, no nie tylko, nawet stadiony. No i czeka na wasze głosy w Polsce rmfmax.pl, przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy tanecznie, tutaj niemiecki projekt Neptunika, ich What If.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: cały dzień. Z dala od problemów. Trzymasz dala od problemów cały dzień.
1: One Day in Poland to nasza nowość w RMF Max. Francis i Sobel na razie w poczekalni listy Hot Bands. I właśnie, gdyby ktoś z rodziny przyjeżdżał do nas, do Polski na jeden dzień, tak, prawda? I One Day in Poland, to gdzie powinien zaparkować? Warszawa, Kraków, być może morze, góry, Kaszuby, Mazury? Czekam na wasze komentarze w trakcie głosowania. Na miejscu trzecim, czwartkowo, Neptunika w nowości Riff. Na drugim Fastboy, Francja w kawałku Music Sounds. Ale na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wakacje dawno za nami, a tutaj taki wakacyjny numer wciąż na szczycie. Tempe City, ich wersja Self Aware.
2: Max. One.
3: One.
2: One. One.
3: Numer.

0: mogą świętować. Tempe City wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Zrobiłem dla was research, żebyście imprezę mieli jak na tacy. Tu Fioła, witam w RMF Max. Czeksowanie to dzisiaj znajdziecie w klubie Czekolada. Największe bangery, hity wiralowe, to serwują Wojtyła, OG, Mickey Philly na dole, a na górze Oki Wine. Piątek, tutaj jest też w czym wybierać. W Tamie Chris Avantgarde, gość, który naprawdę buduje sety bardzo emocjonalnie, oparte są o melodic techno, trance i muzę filmową. W schronie Schron Act, czyli sezon jesienno-zimowy, czas otworzyć. Live aktami polskich producentów Kuba Sojka, czy choćby Viro wystąpią w line-upie. Sibul odwiedzi klub X-Demon, tutaj największe hity znane z anteny RMF Max także się pojawią, ale warto zaznaczyć także, że w sobotę na terenie MTP pojawi się Ina. Ina w repertuarze ma masę klubowych bangerów i mocnych refrenów, a także w Polsce ma swoje fankluby i wyobrażam sobie, jaki to będzie pisk, gdy tylko Ina wyjdzie na scenę. Jej koncert zacznie się w sobotę na MTP o godzinie 20:30.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
6: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki. Sukcesy. Porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: I po reklamie.

Dzisiaj słucha się Maty Żabsona, kto słucha Malika Montany, a kiedy się słuchało Sielerka i Nowatora. Tak brzmiały polskie rapsy, takie bardzo imprezowe. Moja panienka, trochę historii. RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 21. Skoro już czwartkowy wieczór, prawie weekend, no to jeszcze jedna taneczna nowość, która nie zmieściła się dzisiaj na liście Hobbensa. To jest taki dobry kawałek. No tak, będziemy otwierać także weekend. To Warriner w numerze Let Me Forget.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Podobno ludzie to potrafią rozpoznać czasami ulubioną piosenkę po ułamku sekundy. Ja tak mam, czy wy też tak macie? A rozpoznalibyście Bledkę, no tak po jednej nutce. Tutaj Jonathan, Bledka i Gibbs. Ich rusz. Dawno Bledki nie było w RMF Max. Wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było też? Już dawno, dawno. Aleksandry Stan. Pamiętacie jeszcze tę, no nie gwiazdeczkę, bo się obrazi, gwiazdę przecież muzyki tanecznej. Aleksandra Stan, jej pierwszy hit Mr. Saxo Beat przed wami. Czeka też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
2: za mnie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.
17: Cześć, jestem Angelika.
18: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
19: Cześć, tu Bledka.

Cztery pory roku, to Wiktor Walikura, teraz to akurat na jesień. Mam dla was nowość, Lost Frequencies. Ma takie kawałki, do których człowiek chce wracać przez cały czas i słuchać non-stop, na repeacie, jak to się mówi. I co się okazuje, wiele osób słucha po prostu tej samej piosenki nawet po kilkanaście razy z rzędu. Jak coś lubimy, bo powtarzanie ulubionego utworu może wzmacniać przyjemność płynącą z przewidywania dobrze znanych fragmentów i obiecuję wam, że ten kawałek też może trafić na waszą listę ulubionych. Lost Frequencies, nasza nowość, Paraiso.

Everlasting to Armin van Buuren, który udowodnił, że prawnik nie musi być nudny. Oczywiście ukończył prawo, ale zawodu nie wykonuje, nie chodzi po sądach. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, macie problem z głośnym sąsiadem i wybieracie się do Armina van Buurena na prawniczą audiencję. Byłoby ciekawie. No na przykład taki doktor Alban jest dentystą i można się do niego umówić gdzieś w Szwecji. Do Zali się umówić nie można, ale można jej posłuchać teraz w RMF Max. Tylko kochaj mnie.

0: Naprawdę fajna nowość. Mrozu jest ostatnio bardzo twórczy muzycznie. Tutaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, to już prawie zagrałem, ale wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam was już weekendowo. Otwieramy nasz piątkowy wieczór jutro o godzinie 18. Wasze ulubione kawałki. Wiadomo, piątek to dzień nowej muzyki, tak więc będzie na pewno sporo ciekawych muzycznych premier, ale po 22 dzisiaj też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Cześć! Max.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W browarni Litra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, this is Jean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek.